być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

jestem sikać. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: czy ona z nim spała, czy było barabara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.
0: Czy płaci alimenty, kupuje im prezenty, nie wydaje mi się.
1: Post.
0: Czy dalej dużo ćpa, jakie tatuaże ma, co za człowieka wrak?
1: Post.

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze możecie odczuwać zmiany pogody i zmiany biometu. Ten z obojętnego w ciągu dnia będzie zmieniał się w późniejszych porach na niekorzystny, ale za to pogoda będzie całkiem sympatyczna. Na razie umiarkowane zachmurzenie, dość dużo słońca, do południa jednak chmur będzie przybywać, po południu już dość sporo chmur w Jeleniej Górze, ale bez opadów. Temperatury dziś do 20 stopni.
1: Jest 6, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Ważna deklaracja Donalda Trumpa w sprawie bazy USA w Polsce. Prezydent USA zapowiedział, że jej lokalizacja ma być wkrótce ogłoszona. Trump nazwał bazę historycznym krokiem dla polsko-amerykańskiego sojuszu. W swoim wpisie podkreślił też rolę prezydenta Karola Nawrockiego w rozmowach. Z tym tematem już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: Amerykańscy żołnierze stacjonują obecnie w Polsce w ramach obecności rotacyjnej. Planowana baza miałaby zapewnić infrastrukturę pozwalającą na stałe rozmieszczenie większych sił USA. Wiemy, że delegacja z Pentagonu analizowała wcześniej lokalizację na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Najpoważniej rozważany ma być Dolny Śląsk, a konkretnie Wrocław oraz ponad 300 hektarów dawnego lotniska wojskowego w Oleśnicy. Atutem Wrocławia jest modernizowany port lotniczy, który będzie mógł przyjmować największe amerykańskie samoloty wojskowe oraz budowana tam baza przeładunkowa.
1: Nowe informacje z Waszyngtonu to ważne deklaracje w kontekście działań Rosji. Wcześniej przed ich eskalacją ostrzegał w Sejmie premier Donald Tusk. Poseł Wojciech Król zatrzymany przez CBA. Funkcjonariusze zatrzymali go w Warszawie. Później został przewieziony do Katowic, gdzie dzisiaj ma zostać przesłuchany. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sprawa dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji tramwajów na Śląsku. Wyjątkowy mural powstaje w Bukowinie Tatrzańskiej. Przedstawia 8-letnią Różę Goździewską, sanitariuszkę z Powstania Warszawskiego. Pracuje nad nim aż 700 osób. Mieszkańcy i turyści stawiają tysiące kropek i kółeczek.
3: Na muralu jest najmłodsza sanitariuszka, dziewczynka, pomimo właśnie dramatycznej sytuacji, niesie uśmiech.
4: Kropka odwagi. Odwagą jest namalować i podejść do ściany, co się wydaje proste, ale też takim przypomnieniem właśnie o odwadze, że i najmniejszy, i duży może się wykazać czymś fajnym.
1: Mural powstaje na ścianie miejscowej szkoły, a jego autorami są Mariusz Brodowski i Sylwester Krawczyk.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Eska 2 Sport.
1: Wysoka porażka Lecha Poznań w Lidze Europy. Kolejorz przegrał z Crystal Palace aż 0-4. Anglicy już do przerwy prowadzili 3 golami. Przy okazji Ligi Europy w barwach Juventusu zadebiutował Kamil Grabara. Polski bramkarz zagrał od początku z Neck Nijmegen. Zachował czyste

0: Konto i zaliczył asystę. Juventus wygrał 5-0. Polki odpadły z Mistrzostw Świata do lat 20. Biało-czerwone przegrały z Kolumbią 0-1. Polki miały swoje szanse, ale nie potrafiły trafić do siatki. Kolumbijki zrobiły to w 89. minucie. Ten gol wyrzucił Polki z turnieju.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: Ja ci powiem, że ja po całym tygodniu też się czuję, jakbym przegrał za 0-4.
3: 0-4? No. I po tym wejściu na czwarte piętro słyszę, że też przegrałeś 0-4, a to dopiero pierwsza połowa.
2: Podobno życie wygrałem.
3: Dzień dobry, czułe piąteczek 3 po 6.
4: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
3: Idealna piosenka na początek naszego piątkowego spotkania, żeby nam już było wszystko jedno, jak skończycie w piątek pracę.
2: Wyłącz mikrofon, będę sapał.

0: Ileż to razy czasami się słyszy tę nieprawdę. W utworzeniu Dąbrowskiej kilka razy przynajmniej te słowa padają.
1: I to będzie jedyna nieprawda, którą dzisiaj usłyszycie. Wszystko inne, co powiemy, to będzie prawda.
0: Całą
1: chyba
0: dobę.
1: Że powiemy coś nieprawdziwego, to wtedy może być jeszcze jedna nieprawda.
0: No właśnie.
1: Ale przeważnie mówimy
0: nawet
1: prawdę.
0: Nawet jak powiemy, że będziemy mówić tylko prawdę, ale to jest nieprawda, no to już nie będzie prawda.
1: Całą prawdę i tylko prawdę. Posłuchajcie, dzisiaj mamy fajne święta. Dzień kierownika jest na przykład.
0: O, ręka pracownika wita kierownika.
1: Oczywiście, że
0: wszystkich
1: tak,
0: no. Kierowników pozdrawiamy czule, serdecznie. Mocny uścisk dłoni radiowo wam przesyłamy.
1: A każdy, kto ma przy sobie przynajmniej ze 2 złote, to kierownikiem dzisiaj jest.
0: Jest.
1: O, tak, oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Ale teraz już inflacja podrożała, już piątkę chcą.
1: Już piątkę?
0: Tak, teraz już.
1: Dawno nie wciągałem do kieszeni, powiem ci, wiesz?
0: Dobrze, ale co tu jeszcze mamy dzisiaj? Dzień pierwszej miłości. Ja wiem i zawsze o tym przypominam.
1: To jest dobry temat.
0: Pamiętasz moją pierwszą miłość, czy nie?
1: Twoją pierwszą miłość?
0: Nieraz ci mówiłem.
1: Twoją pierwszą miłość ci pamiętam?
0: Tak.
1: A skąd ja mogłem pamiętać twoją pierwszą miłość?
0: Nie, że ci opowiadałem.
1: Opowiadałeś mi o swojej pierwszej miłości?
0: Tak, i to nieraz.
1: Naprawdę?
0: Tak, i nie pamiętasz?
1: Nie.
0: Natalia Oreiro, mówi ci to coś?
1: Natalia Oreiro, mówi ci to coś? Mówi mi to coś.
0: Zbuntowana
1: anioł.
0: Tak, Milagros. To była moja pierwsza miłość.
1: Mi się nie podobała, bo ona w piłkę grała. Ja lubiłem, wiesz, jednak nie
0: ale
1: lubiłem.
0: Ale ona miała jakby alter ego potem, jak się ubrała w te, wiesz, strój pokojówki, włosy rozpuszczone.
1: Ja nie wiem, co ona się ubierała, bo kończyłem swoją bytność z nią na czołówce.
0: A, nie oglądałeś
1: serialu? Nie, ja to szybko z kobietami.
0: To u mnie Milagros, zbuntowana anioł, Natalia Oreiro. Dziękuję, pozdrawiam moją pierwszą miłość.
1: Ja nie wiem, czy mam się chwalić, czy mam się wstydzić, prawda?
0: Kaczor Donald.
1: Nie. Blisko.
0: Kaczor Daki.
1: No nie, no Ola z klanu, no przecież mówiłem.
0: No a to też mówiłeś, no rzeczywiście. Właśnie. Ola z klanu. Tak. Ty masz na polskim podwórku swoją pierwszą miłość, ja mam na argentyńskim.
1: Tak czy inaczej, widzicie, to były nasze pierwsze miłości. A wasze? W dzień pierwszej miłości dajcie znać, co było waszą pierwszą miłością.
0: 726-826-826.
1: Albo?
0: Patrz, jak się zgraliśmy. Albo Messenger.
1: O właśnie.
0: Dajcie znać, czy mieliście swoją pierwszą miłość. Niekoniecznie musi to być postać jakby prawdziwa, może to być postać fikcyjna.
1: Tak, ale jeżeli jest prawdziwa, to miło, jeżeli przypomnicie sobie jej imię na przykład.

0: Wiktor Waligura i Dry Skull. Tak, i to artysta też jest. I oni razem zrobili taki utwór 4 pory roku. Teraz już się kończy ta trzecia pora roku, licząc od pierwszej, czyli wiosna. Nie, to druga, ale jestem.
1: No widzisz?
0: No bo jest 6:19. No,
1: nie umiesz liczyć od rana.
0: To i liczyłem od zimy.
1: Tak czy inaczej, moi drodzy, zakochaliśmy się w waszych telefonach, które tak. do nas były, i messengerach, i w tym wszystkim, prawda? Pierwszy messenger może być tylko jeden.
0: Tak, jeden, ten?
2: Dzień dobry. No, pierwsza miłość, no wzdychało się do Nicka Cartera z Backstreet Boys.
0: A. To Monika.
1: Nicka Cartera z Backstreet Boys, Monika.
0: Monika Kochanika.
1: Monika, no.
0: Monika Kochanika.
1: Monika.
0: Taki rym zrobiłem.
1: A dlaczego tak daleko sięgasz za granicą?
0: Bo Backstreet Boys to było to everybody, no. Yeah. A czy nie lepsze by były kolorowe sny, kiedy ja...
1: Przecież my mieliśmy swoje Backstreet Boys, no. Bartek Wrona, Just Five.
0: Ale Wrona, bo było Monika Kochanika. To jakaś inna dziewczyna musiałaby, no żeby się rymowało. Bartek Wrona. Iwona kocha Bartka Wrona.
1: No,
0: na przykład.
1: Byłby odlot wtedy, no to uniesienia. Bo wiadomo, Wrona ma zawsze dwa skrzydła.

0: Grupa Kombi gra i trąbi w Radiu SK 25 minut po 6. Przeglądamy szybciutko prasę.
1: Patrzę i nie wierzę. Na pierwszej stronie Zenek Martyniuk, wyobraźcie sobie, ale jak nie Zenek Martyniuk? No, cień człowieka, połowa jego. No i jest taki...
0: Schudł?
1: Schudł. Martyniukowie przeszli na katorżnicą dietę, ale tam schudł. Gazeta nie pisze, że schudł.
0: No.
1: Gazeta pisze tak. Zenek stracił 13 kilogramów.
0: No tak. No tak, dlatego na przykład my nie chudniemy, Jarząbek.
1: My już w życiu wiele straciliśmy.
0: A to jest za bardzo cenne.
1: Tak. SK2.

0: abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
1: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną do ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w regionie umiarkowane zachmurzenia, potem nieco więcej chmur. Temperatury do 20 stopni, to w Jeleniej Górze do 15 i 18 kresek, w Jakuszycach oraz w Karpaczu, a na Śnieżce 11 stopni, to będzie dzisiejsze maksimum. Tak jak mówiłem, umiarkowane zachmurzenie będzie z nami przez najbliższe dni, choć dziś piątkowy wieczór może się troszkę schować za chmurami, ale parasole możecie zostawić w domu.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 630 syren w Lubelskim i ewakuacja w 120 budynkach. Tak wojewoda lubelski podsumował wczorajszy alarm po rosyjskim ataku na Ukrainę. Syreny uruchomiono też na Podkarpaciu. Czasowo wstrzymano operację lotnisk w Lublinie i Rzeszowie. Zawieszono też odprawy na przejściach granicznych. W wielu miejscach ewakuowano m.in. uczniów, studentów i urzędników. Zmiana na czele klubu Polski 2050. Szymon Hołownia został nowym przewodniczącym klubu parlamentarnego. Zastąpił Pawła Śliza, który zrezygnował z funkcji, a Hołownię wybrano jednogłośnie. Jan Urban ogłosi dziś powołania do reprezentacji Polski. W kadrze będzie Robert Lewandowski. To jego pierwsze zgrupowanie jako piłkarza Chicago Fire. Biało-czerwonych czeka aż 16 dni zgrupowania i 4 mecze Ligi Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją i Rumunią.

0: 22 minuty zostały nam do 7 w Radiu SK. 2 pora na odkurzanie. Takie przedweekendowe jeszcze. To jest kącik odkurzający, czyli newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie
1: tego roku.
0: Tego roku, dokładnie. Dzisiaj podróż do przeszłości do 2007 roku.
2: A więc tak, w wyścigu do Sejmu. PO, PiS idą na remis. W najnowszym sondażu Gazety Wyborczej z ostatniego weekendu Platforma Obywatelska ma 30%, a Prawo i Sprawiedliwość 29%, pisała Polska Agencja Prasowa 18 września 2007 roku.
0: Czyli obliczmy, 19 lat temu?
2: Mhm.
0: Tak?
2: Mhm.
0: Zdążyłem w tym czasie zdać maturę, skończyć studia, ożenić się, wziąć kredyt, spłodzić dwóch synów, a oni dalej łeb w łeb.
1: To jak te tiry na autostradzie.
0: Jeden 100 na godzinę, drugi 101.
2: Kiedyś się wywinął.

0: się można by było zakochać w Dodzie.
1: O, i to do tej pory, i to od lat już można, bo plakaty były w Brawo z Dodą.
0: Ty jej nie wyliczaj wieku, dobra?
1: No dobrze, ale nie powiedziałem...
0: Od lat, ale nie powiedziałem ile.
1: No, w sensie, że dobrze się cały czas trzyma. Pozdrawiamy, Doroto. 10 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o tym, w kim się kochaliście kiedyś, kto był waszą pierwszą miłością. Proszę.
2: No, u mnie to dwa razy na katę miłości, bo jedna była taka Kasia, a drugie to, tak jak wspomnieliście...
1: O, proszę bardzo.
0: Kaczor Donald podobno.
1: No.
0: Damian, znamy Damiana.
1: To był Damian,
0: to
1: tak.
0: Był Damian. Damian, to chcecie tutaj odrzeć cię ze wszystkich nadziei. Ty wiesz, że Kaczor to nie Donald.
1: Nie.
0: Ty wiesz, że Kaczor to Jarosław.
1: Tak, Jarosław Boberek,
0: tak, oficjalny głos Kaczora Donalda
1: w Polsce.

0: przyjmuje do swojej pierwszej miłości. Do drugiej pewnie też.
1: Do trzeciej i do czwartej też. Nieważne, zawsze oczywiście, jak się kogoś kocha, to się mówi I love you. I wy też wiecie, że my was I love you, nie?
0: No. Cóż, szkodzi obiecać. No.
1: Pijesz do kogoś?
0: Absolutnie, o tej porze nic nie piję,
1: to
0: oprócz
1: teraz do Niemców się doczepmy może, co?
0: No to dawaj.
1: Bo słuchajcie, kontakt wzrokowy w Niemczech jest dość nietypowy. Podobno Niemcy patrzą na ciebie wciąż i nie czują nietaktu.
0: Znaczy gapią się tak?
1: Tak, to się nazywa nawet specjalnie, jest to opisane. Już tłumaczę. German Stare.
0: Pisze się Germane Stare.
1: Germane Stare. To taki zwyczaj Niemców do właśnie długiego wpatrywania się w inne osoby w miejscach publicznych, przez co wielu obcokrajowców jest skrępowanych.
0: Ale, że Niemcy są inni, jacyś tacy inni, prawda? To w niemieckiej kulturze taki intensywny kontakt wzrokowy jest neutralny i nie ma na celu bycia niegrzecznym. Absolutnie nie, w przeciwieństwie do innych kultur.
1: No, w Polsce u żadnego Niemca nie przejdzie ten German Stare, jak ty to powiedziałeś.
0: Tak, no. Chyba, że stary, chcesz mieć jakiś problem?
1: To się patrz. SK2

0: Reklama.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.

0: jajki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
1: To będzie dla mnie zaszczyt.
2: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w 1.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
3: I po reklamie.
4: Dzisiaj temperatury w Kotlinie Jeleniogórskiej od 11 do 20 stopni. I tu mówię o maksymalnych temperaturach. 11 na Śnieżce, 20 w Jeleniej Górze. Karpacz to max 18, a w Jakuszycach do 15, kresek powyżej zera. Do południa w Jeleniej Górze możemy spodziewać się dość sporej ilości słońca, którego jednak będzie w ciągu dnia ubywać. Po południu chmury, pod wieczór nieco się rozpogodzi.
5: Zbliża się siódma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski2. Donald Tusk z ważnym ostrzeżeniem w Sejmie. Premier uważa, że późna jesień i zima mogą być najtrudniejszym okresem wojny w Ukrainie. Według wywiadu Rosja nie planuje poważnych rozmów o rozejmie. Specjalnego wystąpienia premiera słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, o jakim scenariuszu mówił Donald Tusk?
6: Premier ocenił, że najbliższe miesiące będą trudnym egzaminem także dla Polski. Według przedstawionych przez niego ocen wywiadowczych, Kreml nie jest gotowy do poważnych rozmów o rozejmie ani przerwaniu ognia, jeśli ich warunkiem nie będzie kapitulacja Ukrainy.
7: Rosjanie nie są zainteresowani, przynajmniej do końca zimy, żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
6: Donald Tusk ostrzegł również, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe.
5: Taki właśnie dron spadł zaledwie 4 kilometry od polskiej granicy. To postawiło nasze służby w stan najwyższej gotowości. 630 syren zawyło wczoraj w Lubelskiem. Alarm miał związek z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W 120 budynkach, m.in. w szkołach i urzędach, przeprowadzono ewakuację. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski podkreśla, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
8: To, co może zawsze działać lepiej, to może działać szybciej. Syreny zostały uruchomione na przestrzeni czasowej między minutą a dwoma minutami, więc jest to wynik już całkiem przyzwoity.
5: Syreny odezwały się m.in. w Dorohusku przy granicy z Ukrainą.
9: Nigdzie jeszcze nie uciekałam. No, na razie jakoś tak nie słyszałam, żeby tam było naprawdę strasznie.
10: Było słychać i helikoptery latały. No
11: tak,
10: ciężko.
11: Ciarki przychodzą.
5: Mówili mieszkańcy Dorohuska. Czytanie dla przyjemności może zmniejszać ryzyko demencji. Naukowcy z Cambridge wskazują, że regularna lektura poprawia pamięć, empatię i zdrowie psychiczne. Korzystna może być zarówno książka, jak i na przykład komiks.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK2 Sport.
5: Lionel Messi z setnym golem dla Interu Miami. Argentyńczyk dołożył kolejne trofeum. Inter Miami pokonał Cruz Azul 2-0. Messi strzelił jedną z bramek. Piłkarze ręczni Orlen Wisły Płock z pierwszym zwycięstwem w Lidze Mistrzów. Wicemistrzowie Polski stoczyli zacięty mecz z MTM Elsungen. Pokonali Niemców jedną bramką. Wisła wygrała 25-24.
12: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Można grać w Lidze Mistrzów?
14: Można grać. No, nie każdy.
13: My Polacy po prostu jesteśmy dobry w robótkach ręcznych, bo to jest piłka ręczna. W nożnych tak ciężko nam idzie robić.
14: Ja chciałem wrócić do tego tematu pierwszej miłości dzisiaj.
13: No a co, a co?
14: Wkrótce w pierwszej miłości zobaczycie sceny mrożące krew w żyłach, bo jest taki serial, no. Nie? I sobie czytam. Tuż przed rozprawą rozwodową Kinga poznaje brutalną prawdę. Co Ilona zrobi teraz ze swoim odkryciem? No.
13: No i co zrobi?
14: Nie wiem, która po której weszła do łazienki, no to...
3: Wajda i Jarząbek w radiu SK2.
14: To wszystko od tego zależy.
13: I to zawsze kończy się rozwodem.
14: Zawsze.
13: Trzy po siódmej. Dzień dobry.

0: Ile mamy? 7 po 7, proszę państwa. Hej, za nami. Przed nami Sylwia Grzeszczak.
1: Pierwsza miłość.
0: Nie ale wybiera.
1: Dzisiaj, tak, wiecie, nie, naprawdę, ja po prostu dzisiaj zakochałem się w tym dniu, bo tyle fajnych telefonów schodzi na 726-826-826. Pytamy się was dzisiaj, czy pamiętacie swoją pierwszą miłość?
0: Bożenka.
2: No moja pierwsza miłość to porucznik Borewicz.
0: A, 07.
1: No, 07, tak, tak.
2: Sentymentem oglądam dzisiaj 07 z gościem.
0: No właśnie.
1: Przebarek. Ale on miał poloneza.
2: To moja pierwsza miłość.
0: No, przez tego poloneza, przez tego poloneza.
2: Pozdrawiam, pa.
0: Bo pozdrawiamy, pa, poloneza to rzeczywiście miał konkretnego.
1: I teraz pytanie, czy Bożena się w nim zakochała, bo to Borewicz, czy Bożena się z nim zakochała, bo ma samochód, no.
0: I to jeszcze polonez.
1: I to polonez.
0: Bez rdzy.
1: No. Tak, to nie byle jaki
0: idzie,
1: samochód.
0: Idzie jak przecinak.
3: SK2.

0: Jest już niczym.
1: Brawo dla was, 7:14. Dajecie radę, jest dobrze. Zmierzacie tam, gdzie zmierzacie.
2: Zobaczcie, już dotrwaliśmy do 7:14.
1: No,
2: to za chwilę 10:00, po 10:00 to już będzie.
1: A potem fajra. Tak i od razu. A teraz brawa jeszcze raz dla sierpnia. Brawo. Jest wrzesień, ale brawo dla sierpnia. Sierpień został uznany za najgorętszy miesiąc w historii globalnych pomiarów temperatury.
2: Chciałem gwiznąć tak jak się...
1: To ja zrobię magiczną trąbę.
2: Fajny, fajny ten sierpień, taki gorący, prawda? No, limity przekroczone o 1,5 stopnia wobec wyznaczonego. No tak czy inaczej, robi się coraz goręcej na ziemi.
1: A przypomnijmy, kto był w sierpniu na urlopie?
2: No kto? No, Jarząbek oczywiście. Widzicie, ja to mam szczęście. Cała planeta płonie, a jak ja mam urlop, to zawsze leje.

0: Mirafiori, Mirafiori, brzmi tak bardzo włosko, ale polski dobry utwór.
1: To chyba był kiedyś samochód taki fajny w PRL-u, wyścigowy.
0: Tak?
1: No Fiat Mirafiori, ja muszę sprawdzić.
0: Sprawdź, to może się przyda do Państwa Miasta, jak będzie na przykład samochód na M i ktoś powie Mirafiori, to nas zaskoczy, nie? Ale o Państwa Miastach jeszcze dzisiaj będziemy mówić, teraz zupełnie o czymś innym, o przemyśle AGD RTV. Są zarzuty dotyczące zbierania danych przez telewizory pewnej firmy. Mogą szpiegować, podsłuchiwać, wysyłają na serwery, oj.
1: Niebywałe. Kiedyś człowiek po pracy mógł spokojnie sobie, nie wiem, telewizję obejrzeć, prawda? A dzisiaj telewizja ogląda człowieka. SK2.

0: drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Dzisiaj w Jeleniej Górze możecie odczuwać zmiany pogody i zmiany biometu. Ten z obojętnego w ciągu dnia będzie zmieniał się w późniejszych porach na niekorzystny, ale za to pogoda będzie całkiem sympatyczna. Na razie umiarkowane zachmurzenie, dość dużo słońca, do południa jednak chmur będzie przybywać, po południu już dość sporo chmur w Jeleniej Górze, ale bez opadów. Temperatury dziś do 20 stopni.
20: Jest 7.30, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Wojsko zareagowało na kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. W gotowości są też systemy obrony powietrznej i radary. Dowództwo operacyjne zapewnia, że to działania prewencyjne. Coraz więcej osób wybiera szczepienie przeciw grypie w aptece. W tym sezonie dostępne są 3 rodzaje szczepionek. Chętnych przybywa, wystarczy znaleźć aptekę i umówić wizytę. Ulewa zalała galerię Uffizi we Florencji. Woda przeciekła przez świetlik i zaczęła spływać po obrazie Caravaggia Bacchus. Wyglądało to groźnie, ale dzieło nie zostało uszkodzone. Obraz ochroniła szklana gablota.

0: Panie! Panie!
1: Panie!
0: O której jest ten, co miał być 7:38?
1: Co?
0: No ten.
1: O który... A! No już teraz.
0: Co? Czyli bez opóźnienia, 7:39.
1: PKP, piątkowe. Kto wie, ten dzwoni już od razu. Kto nie wie, już tłumaczymy. Nasz numer telefonu 726-826-826. I w PKP chodzi o to, żeby pozdrowić kogoś piątkowo.
0: Na żywo w tym momencie na antenie. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
2: Piątkowo.
1: Przez telefon. Przez telefon się słuchamy, nie przez radio. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
2: Dzień dobry, jestem Tomasz z Pruszkowa. Pozdrawiam serdecznie moją córeczkę Nataszę, kochającego synka Mieszka i wspaniałą żonę Lidię. Lidia, wstawaj, mamy piątek, piękny dzień, miłego weekendu na wszystkich.
0: Jaka zegarytka, pobudka.
1: Można kogoś obudzić, można. Dobra, to był pierwszy i tu już nikt nie dzwoni. I o co się rozchodzi?
0: Naprawdę?
1: O nie, dzwoni. Halo, dzień dobry.
3: Cześć, pozdrawiam Tomka z Las Palmas.
1: O! A poczekaj, to rodzina czy nie rodzina?
0: Nie da się.
1: Tomek przez cały sierpień z Las Palmas.
0: Jak nas słyszysz, to możesz się nagrywać. No. 726-826-826.
1: Kolejny telefon, halo, słuchamy.
4: Dzień dobry, Krzysztof się kłania.
1: Cześć Krzysiu, słuchamy.
4: Chciałbym pozdrowić Anusię, moją kochaną, mojego misia, którego bardzo kocham, no i mojego kolegę z pracy, Grzegorza Baranka, który się tak samo dzisiaj męczy i ma taką samą linię jak ja, 523. I was, chłopaki, pozdrawiam.
1: Jeździmy komunikacją, wozimy wszystkich, no.
4: I jeszcze Antosie ma bardzo miły głos, pozdrawiam. Można się zakopać w głosie.
1: Przekażemy. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, jak już na imię kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie, ścisz radio!
5: Halo?
1: Jak masz na imię i kogo pozdrawiasz? Słuchamy.
5: Ania, pozdrawiam mojego kochanego męża Adasia, który męczy się na siłowni właśnie. Moje dzieci, Luzie i Stasia, tą rodzinkę, oczywiście całe Radio SK2.
0: Dziękujemy.
1: Ciekawe, co mąż robi na siłowni. Ja bym robił czteropaka.
0: Klata jak u pirata.
1: Dzień dobry, halo, kolejny telefon. Jak masz na imię, kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
6: Dzień dobry.
1: Przerywa! No, nie dogadamy się. Następny telefon. Halo, dzień dobry, słuchamy. Kogo pozdrawiasz, kim jest dla ciebie?
7: Halo, dzień dobry. Karolina, pozdrawiam moje dzieci, Borysa i Nikolę, które wiozę do szkoły.
1: Pięknie. Niech się uczą pilnie, proszę przekazać. Jeszcze jeden telefonik, słuchamy.
8: Dzień dobry, Kasia z Bobrownik. Pozdrawiam wszystkie robaczki z szkoły podstawowej w Bobrownikach.
1: Ładnie.
0: Ktoś na ryby jedzie?
1: Ładnie. Nie no, w Bobrownikach to muszą być robaczki. Halo, dzień dobry, jeszcze jeden telefon, ale dzisiaj dużo tych telefonów. Kogo pozdrawiasz?
9: Dzień dobry. Chciałem pozdrowić moją kochaną żonę Izabelę, mojego syna Marcina i całą załogę Eski 2, którą słucham codziennie nieodmiernie.
0: A super. Kim jesteś, powiedz mi jeszcze tylko?
9: Damian tu.
1: Myślałem, Damian. Że zwycięzcą, ale też może być. Pozdrawiamy, tak. Damianie. Kolejny, ostatni telefon, powiedzmy, na dziś. Słuchamy. Kogo pozdrawiasz?
10: Cześć, witam wszystkich. Pozdrawiam tą panią, co mi składała życzenia.
1: O, Tomek! Jest, udało się. Ale czy ty dzwonisz z Las Palmas?
10: Dokładnie.
1: Jaka międzynarodowe połączenie, naciągniemy cię na koszta,
0: jaka
1: Tomek.
0: Jaka pogoda w Las Palmas?
10: Nie, żadne koszta, to jest
0: jaka pogoda w Las Palmas?
10: Jaka ale dzisiaj 23 stopni, jest cieplutko.
1: Ładnie, kiedy wracasz, Tomek, powiedz jeszcze.
10: No, lecimy na Szczecin za tydzień.
1: Pięknie. To do Damy usłyszenia to. W kraju. Odjazd!
0: A PKP podjeżdża w przyszły piątek. SK2.

0: 8 minut zostało do 8. Lalka dzieli Polaków. Ten nowy serial Netflixa. Niektórym się nie podoba, bo się niby zatraca duch oryginału, bo dużo wulgaryzmów tam się pojawia w tym serialu.
1: Bo to może nie jest lalka Prusa, tylko laleczka Chucky.

0: My nie mamy, my nigdy nie będziemy mieli dosi i czekamy na was, żebyście się zgłosili do państw miast, które po ósmej prezent marzeń o wartości 500 zł do wygrania.
1: 726 826 826 to numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y. Czekamy też na zgłoszenia przez Messengera, tylko tam pamiętajcie, żeby zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić.
0: Dokładnie. Dzisiaj się zgłaszamy tym, co macie w szafie, ale nie chodzi o ubrania.
1: O te takie świnstewka?
0: Nie. No, chyba, że ty masz świnstewkę. Ja tam nie mam świnstewek. Co innego niż ubrania trzymacie w swojej szafie?
1: Tym za wchodzimy powiedziałem.
0: Do gry. SK2.
2: SK2. Wszystkie polskie

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6

0: Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
3: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: I po reklamie.
9: Zbliżamy się do godziny 8:00, na niebie umiarkowane zachmurzenie, a na termometrach 13 stopni. No ale to widać, co będzie później, 16 kresek do 9:00, a do południa nawet 20 stopni na plusie, tak ma być w Jeleniej Górze. Po południe to okolice 19-20 stopni, natomiast wieczorem od 16 do maksymalnie 18 kresek powyżej zera. Dzisiaj bez deszczu, dobra wiadomość.
10: Jest 8:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk ostrzega przed nasileniem rosyjskich ataków hybrydowych. Premier mówił w Sejmie o wzmacnianiu granicy z Ukrainą. Tusk zaapelował również o jedność w sprawie sojuszników i artykułu 5 NATO. Specjalnego wystąpienia w Sejmie premiera Tuska wysłuchał Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co usłyszeliśmy?
11: Premier podkreślił w Sejmie, że Polska jako kraj graniczny i jak mówił de facto frontowy szczególnie potrzebuje solidarności NATO. Dlatego zaapelował do wszystkich posłów, niezależnie od politycznych barw, by w Polsce już nigdy nie kwestionowano lojalności wobec sojuszników w sprawie realizacji artykułu 5.
12: Bardzo wielu polityków, a także sił politycznych, które zyskują w tej chwili na sile w państwach europejskich. Czeka tylko na alibi. Nie będziemy umierać za Polskę. Nie będziemy ginąć za Łotwę czy Litwę.
11: Dlatego lojalność sojusznicza i wierność zobowiązaniom mają stać się, jak powiedział, znakiem rozpoznawczym Polski.
10: Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem dla 53-latka z Koszalina. Mężczyzna miał zaatakować swoją siostrę i jej partnera. Do tragedii doszło w niedzielę. Podejrzany został zatrzymany 2 dni później.
13: Przyznał się do tego, że te dwie osoby zabił. Nie przyznał natomiast się do tego, że działał ze szczególnym okrucieństwem. W wyjaśnieniach tych wskazał, że był od jakiegoś czasu w konflikcie z tymi osobami, był przez nie źle traktowany i to niezadowolenie z tego stosunku ich do niego tak narastało, że sprowokowało go do takiego działania.
10: Mówi Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Prokuratura złożyła wniosek o areszt dla 53-latka. Dziś poznamy polskiego kandydata do Oscara. Zostanie ogłoszony w Warszawie w siedzibie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. O ten tytuł walczy 7 filmów. Wśród nich Bez końca, Dziki Dziki Wschód i Ojczyzna. A galę Oscarów odbędzie się w nocy z 14 na 15 marca.
14: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: SK2 Sport.
10: Jan Urban odsłoni dziś karty. Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosi rano listę powołanych na zgrupowanie. Biało-czerwoni spotkają się już w poniedziałek. Zgrupowanie potrwa ponad 2 tygodnie. W tym czasie Polacy rozegrają 4 mecze Ligi Narodów. Pierwszy za tydzień z Bośnią i Hercegowiną. Ale zanim na kadrę, to piłkarze rozegrają jeszcze w weekend ligowe spotkania. W Ekstraklasie będzie to 9. kolejka. Najciekawiej z niej zapowiada się niedzielne spotkanie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmie Legię.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: 3 minuty po godzinie 8:00. Moi drodzy, świętujemy dzisiaj dzień pierwszej miłości, bo takowyż mamy.
17: I przypominamy sobie, kto był waszą pierwszą miłością, proszę bardzo.
18: Oczywiście MacGyver i Richard Dean Anderson. Pozdrawiam, Kasia.
17: No właśnie, MacGyver, wiecie dlaczego? To jest wymarzony mąż. To jest jedyny facet na świecie, którego nie trzeba prosić i przypominać mu pół roku, żeby coś zrobił. Jak

0: On coś chce, to robi od razu.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Czyli nie to, co my.
2: Nie, nie, nie.
0: My nie jesteśmy MacGyver.
2: My nie potrafimy zrobić helikoptera z wykałaczki.
0: Nie, nie, nie, nie.
2: W zasadzie nic nie potrafimy.
0: Nie, jakieś tam cuda potrafimy, tylko w odpowiednim czasie.

0: 11 minut po 8, hip hip hura, mamy nowego Polaka.
1: Tak, i ktoś się zdecydował na nasz paszport, wyobraźcie sobie. I to nie byle kto?
0: No, to jest noblista. Noblista w dziedzinie fizjologii i medycyny, biolog molekularny. Och, dobrze to powiedziałem. Wiktor Ambros.
1: A skąd o tym wiemy? Bo oczywiście kto jak kto, ale Donald Tusk musiał się tym pochwalić. Jak napisał na tych swoich mediach społecznościowych, napisał mu tak.
0: On to powiedział, to był filmik.
1: Tak?
0: Po angielsku powiedział,
1: ale ja widziałem,
0: i tam było
1: że napisał.
0: Bo to było przetłumaczone z napisami pod spodem.
1: A, to dlatego. Dobra, tak czy inaczej, to powiedział.
0: Cytat,
1: napisał
0: cytat.
1: Tak. Jesteś obywatelem kraju, który jest najlepszym miejscem na ziemi. A przynajmniej tak uważam.
0: No i Wiktor Ambros, ten noblista, jakby cieszy się, mówi, że jest zaszczycony i zapowiedział, że w maju będzie już w Polsce.
1: No, czyli do maja pan noblista ma czas, żeby się jeszcze nauczyć, jak być Polakiem.
0: No to dużo nie potrzeba. Wystarczy, że teraz, w tym momencie, zapisze się do lekarza na NFZ, to akurat mniej więcej na maj będzie termin.

0: 18 minut po 8. Dzisiaj zrobimy tak, że ty przyniesiesz koło i będę musiał cię oderwać od tego krzesła.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Ja to robię w sekundę, a ty jeszcze tego koła nie przyniosłeś.
3: Idę!
0: Jest i koło. Jest też Dorota i Ola. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: O, dwa dzień dobry, super, pięknie, ładnie. Drogie panie, przypominam zasady naszej zabawy. Z koła kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was, losuję wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
4: Tak, tak, jasne.
0: Dobrze, kto zacznie pierwszy? Zacznie Dorota.
3: Dorota. Dobra, to ja cię teraz, Dorotka, przejmuję. Dawid nam sobie coś tam gmera, niech sobie gmera. W prawo czy w lewo kręcimy?
4: W lewo.
3: W lewo. Ojej, muszę przestawić to, muszę tutaj, tu przekręcić. Dobra, mamy literkę N. N jak...
0: N jak na-na-na-na.
3: Na-na-na-na.
0: 20 sekund, uwaga.
3: Państwo.
4: Norwegia.
3: Miasto.
4: Nowy Sąd.
3: Znana postać.
4: Znana postać? Norbi.
3: Roślina.
4: Narkot.
3: Kolor.
4: Niebieski.
3: Zawód.
4: Nurek.
3: Samochód.
0: Już no będzie dobra. Samochód po czasie.
3: Zawód. Tak się trochę tego jąkałem, bo musiałem skumać, co mówiłaś.
0: A roślina tak, była jaka?
3: Powiedz tę roślinę, jeżeli dobrze usłyszałem, to ci zaliczam.
4: Narcyz.
3: Dobrze.
0: Narcyz, tak?
3: Tak, tak,
0: no dobrze. A państwo?
3: No, powiedz to.
4: Bo ja... Norwegia.
0: Dobrze,
4: Norwegia,
0: też zapisałem dobrze, sobie Norwegia. Tak, dobra. Bo ja tak zapisałem sobie ze znakiem zapytania, czy dobrze usłyszałem, ale dobrze usłyszałem w takim
3: wszystko
0: razie.
3: Wszystko jest, czyli 6.
0: Okej, czyli 6, nie mamy pytań w takim razie. 6 punktów, Dorotko, dla ciebie, ale pamiętajcie, zasięg w naszej zabawie jest bardzo ważny i jakość połączenia, bo jak my czegoś nie dosłyszymy,
3: bo no to... Bo ostatnio te 3G wszystkim wyłączyli i wszyscy jesteśmy w 4D,
0: no. Tak, no. No tak. W czarnej D jesteśmy
3: czarnej
0: teraz.
3: 4D.
0: No, 4D.
3: Tak jest.
0: Ola... Ty, a Oli nie ma. Ola, jesteś?
4: Jestem.
0: Jesteś, dobra.
4: Jestem.
3: No, mówiłem.
0: Ola, w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo. Teraz ten plasticzek, który zatrzymuje koło, jest przeźroczysty. Wczoraj, przedwczoraj, przed zepsuciem się jeszcze był czarny. Litera I z kropeczką, Olu. I z kropeczką, krótkie I.
3: Na głośno, wyraźnie,
0: tak.
3: Ola.
0: I 20 sekund na literę I, poproszę państwo.
4: Indie.
0: Miasto. Miasto?
4: Inowrotła.
0: Jeszcze raz?
4: Inowrotła.
0: I tytuł filmu?
4: Ineamotni.
0: Imię?
4: Ireneusz.
0: Roślina?
4: Irys.
0: Potrawa?
4: Indyk.
0: Fajnie, tylko po czasie.
3: Fajnie, ten indyk, a ładnie
0: indyk,
3: wszedłby.
0: Fajnie. Indyk,
3: wszedłby
0: indyk, indyk by wszedł. Indyczek dobry. Dobry ten, tak skrupać. Ten, no, ten. Dobrze.
3: Posłuchaj, 1, 2, 3, 4. Za długo się nad tym chyba miastem zastanawiałaś.
0: No,
3: albo cię przerwało.
0: No,
3: nie wiem, co się działo.
0: Mogło też przerwać. Nie wiem,
3: mogło,
0: czy...
3: Mogło.
4: Byłam w łazience u córki.
0: W łazience. No właśnie, wszystko wina łazienki. Tak. Dobra, to powiedz córce, że fajne nagrody pocieszenia dostaniesz, bo 5 niestety. Dorota zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł.
4: No, dziękuję bardzo.
3: Proszę bardzo. Dorota wygrała o indyka.
0: Wszystko rozchodzi się o indyka.
3: Tak, no. Tak, taki to drób jest już. 22 po 8 Państwa miasta wracają po... Kiedy? W poniedziałek, tak?
0: Poniedziałek. Tak.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 26 minut po godzinie 8, a tymczasem kontrowersyjna wizyta pani minister kultury na dachu Teatru imienia Juliusza Słowackiego, bo dach jest remontowany, to w Krakowie. No. I pani minister sobie weszła i pojawiły się zdjęcia i pojawiły się zarzuty dla pani minister, bo pani minister tam w szpileczkach
1: widziałem,
0: weszła.
1: Że w szpilkach. No. Właśnie krew jakoś... człowieka zalewa, czasami tak, tak. Nawiązuje do tego utworu, który jest za nami.
0: No.
1: Ale to nie wszystko, ona też kasku nie miała.
0: Nie miała kasku.
1: No, widocznie pani minister kultury nie wiedziała, że są miejsca, w których brak kasku i odblasków oznacza brak kultury. Eskad.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Mama! Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
8: Cebulański rę.
9: Pierogi z serem.
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po brytońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
14: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
13: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
14: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
13: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
15: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
19: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
20: I po reklamie.
21: Dzisiaj w Jeleniej Górze możecie odczuwać zmiany pogody i zmiany biometu. Ten z obojętnego w ciągu dnia będzie zmieniał się w późniejszych porach na niekorzystny, ale za to pogoda będzie całkiem sympatyczna. Na razie umiarkowane zachmurzenie, dość dużo słońca, do południa jednak chmur będzie przybywać, po południu już dość sporo chmur w Jeleniej Górze, ale bez opadów. Temperatury dziś do 20 stopni.
22: Minęła 8.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Mgła utrudnia pracę lotniska w krakowskich Balicach. Od rana wiele lotów jest opóźnionych. Część samolotów przekierowano na inne lotniska, mówi Monika Chylaszek, rzecznik Kraków Airport.
23: Lot z Salonik został przekierowany przez przewoźnika do Ostrawy. Lot z Sofii do Katowic. Pasażerowie zostaną przywiezieni do Krakowa autokarami. I lot ze Stambułu miał w Krakowie wylądować 8.35. Będzie w Krakowie o godzinie 11.
22: A według prognoz sytuacja w Balicach powinna poprawić się do godziny 10. 7 osób z zarzutami po śledztwie w szpitalu w Garwolinie. Podejrzani to 4 członków zarządu i 3 lekarzy. Według śledczych szpital miał stracić ponad 730 tysięcy złotych. Polacy pobili 2 rekordy. W 2025 roku zawarli tylko 133 tysiące małżeństw. To najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie rekordowo często podpisywali intercyzy. Było ich blisko 70 tysięcy.

0: to jest instrument, którego o 8.39 nie powinno być.
1: Dlaczego?
0: Bo się nazywa saksofon.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
1: I się w niego dmucha.
0: Da jest.
1: Cały czas trenujemy, cały
2: jest
1: czas do przodu.
2: Litera.
1: 21 minut zostało nam do godziny 8. Pora na nasz kącik odkurzający. Są takie newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale nie tego roku. My przeglądamy internety, przeglądamy stare gazety, żebyście sobie przypomnieli z sentymentem, co kiedyś na świecie mogło się dziać. Dzisiaj 2007 rok. Królewska marynarka wojenna Australii fundowała służącym w niej kobietom zabiegi powiększania biustu. Ujawnił brytyjski dziennik Daily Telegraph. Rząd będzie musiał w tym tygodniu wytłumaczyć się, dlaczego operację finansowano z pieniędzy podatników. Rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony, brygadier Andrew Nicolik, twierdzi, że operację wykonywano tylko tym kobietom, którym posiadanie małego biustu odbierało pewność siebie. I tak podał portal Wirtualna Polska 18 września 2007 roku.
0: Co tutaj wyjaśniać, moi, to była modernizacja armii, bo wiadomo, że żołnierze, którzy są pewni siebie, są pierwsi na polu walki.

0: Fajnie, że z nami jesteście. 11 minut zostało do 9.
1: Ja myślę, że nikt się nie cieszył z obecności 78-latki na parkingu w Zakliczynie w Małopolsce. Mhm. Kobieta ostatnio pojechała zaparkować i tak zaparkowała, że uszkodziła 6 zaparkowanych obok
0: samochodów. Pół parkingu uszkodziła. Okoliczni lakiernicy zwietrzyli niezły biznes i już proponują swoje usługi.
2: Tak. To kupimy spraya i będziemy balować.
0: Chyba, że się nie wyklepia i takiego już błotnika nigdzie nie dostaniesz.

0: Zatańcz.
1: Mam też EW.
2: Znaczy,
1: deja vu mam.
2: Z czym się zderzyłeś?
1: Mam wrażenie, no? Że reputacja Polski w siatkówce grała niedawno z Łotwą. Mhm. A teraz znowu będzie grała z Łotwą. Tylko chyba kobietki grały niedawno, nie?
2: Nie panie wiem, nasze. Powiem ci szczerze, że spójrz na mnie, ja ze sportem to mam nie, mało nic. Do czynienia.
1: A kto rzuca w darta, to nie sport?
2: Ja to taki sport, że wiesz, jak się schylisz raz na ruski rok, to jest dobrze, prawda?
1: No, ja wiem, jak ty rzucasz. Ale dobra, Polaków czeka Łotwa robota. Taki nagłówek w prasie.
2: Zresz kogo zatrudniałem w tych gazetach, prawda? Że ci ludzie po prostu na takie łotwe pomysły wpadają.
1: No, a my wam życzymy łotwego weekendu.
2: Tak, i łyk, żeby wam się...
1: Żeby był łyk i end.
2: Tak, i żeby wam się łotwo w poniedziałek do pracy wstawało.
1: No, no. Pa!
2: Pa!
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.

0: dnia cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18

0: Tą zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Witam.

0: wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
6: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
7: I po reklamie.
8: Dzisiaj w regionie umiarkowane zachmurzenia, potem nieco więcej chmur. Temperatury do 20 stopni, to w Jeleniej Górze do 15 i 18 kresek, w Jakuszycach oraz w Karpaczu, a na Śnieżce 11 stopni, to będzie dzisiejsze maksimum. Tak jak mówiłem, umiarkowane zachmurzenie będzie z nami przez najbliższe dni, choć dziś piątkowy wieczór może się troszkę schować za chmurami, ale parasole możecie zostawić w domu.
9: Minęła 9:00, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Donald Tusk jedzie dziś do Ukrainy. Premier ostrzega, że Rosja może nasilić ataki na ukraińską energetykę przed zimą. Po powrocie Tusk przedstawi raport o sytuacji energetycznej Ukrainy. W planie jest też spotkanie z premierem Słowacji, a rozmowy będą dotyczyć m.in. sankcji na Rosję.
10: A to dlatego, że Słowacja i Francja domagają się usunięcia rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa z unijnej listy sankcyjnej. Usmanow to uzbecko-rosyjski miliarder, który zbudował mają między innymi w sektorze paliwowym i medialnym. Unia Europejska uznała go za wpływowego biznesmena, mającego szczególnie bliskie związki z Władimirem Putinem.
11: Jestem optymistą, jeśli chodzi o stanowisko całej Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji.
10: Mówi Donald Tusk. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Unia zamroziła aktywa Usmanowa i objęła go zakazem wjazdu.
9: Relacjonuje Mateusz Gołębiewski. Amerykańska baza wojskowa w Polsce coraz bliżej. Donald Trump zapowiada, że wkrótce poznamy jej dokładną lokalizację. Napisał o tym w mediach społecznościowych, zaznaczając, że znaczne postępy w jej utworzeniu są możliwe dzięki prezydentowi Nawrockiemu. Jednocześnie amerykańskie media informują o planowanej redukcji wojsk USA w Europie. Mateusz Chłystun zna szczegóły, co dokładnie planuje Pentagon.
12: Według doniesień NBC i agencji Reutera, które powołują się na swoje źródła w Pentagonie, chodzi o redukcję o nawet 25 tysięcy żołnierzy stacjonujących obecnie m.in. w Hiszpanii, Włoszech i Niemczech. Szef amerykańskiego resortu wojny Pete Hegseth tłumaczył w swoich wcześniejszych wypowiedziach, że taka decyzja ma być impulsem w stronę Europejczyków, by sami kierowali swoją polityką bezpieczeństwa. Jak podaje dziś NBC, dowódca amerykańskiego kontyngentu w Europie dziś ma zaprezentować dokładny plan tych cięć władzom w Waszyngtonie.
9: A co zatem z bazą w Polsce?
12: Z tych zapowiedzi nie wynika, by redukcja amerykańskich żołnierzy dotyczyła także naszego kraju. Potwierdza to zresztą wczorajszy wpis Donalda Trumpa, który mówi o znacznych postępach w tworzeniu takiej stałej bazy. Amerykański przywódca zaznacza, że jeśli te zamiary dojdą do skutku, cytuję, będzie to historyczny krok dla naszego wielkiego sojuszu USA-Polska.
9: Ryk silników, adrenalina i prędkość, która przyprawia o dreszcze. W Perle Beskidów startuje dziś 70. rajd Wisły. O tym, co czeka kibiców i zawodników, mówi dyrektor imprezy Andrzej Szkuta.
13: 13 odcinków specjalnych, czyli ostra rywalizacja na podbeskidzkich trudnych czasach, różnej konfiguracji, o zmienności charakterystyki trasy.
9: A na starcie pojawi się także ubiegłoroczny mistrz Polski Jarosław Szeja.
14: K2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz, jak wygląda praca leśników i co skrywa Leśny Bank Genów? Cały proces powstawania drewna i produktów z niego zrobionych, od nasiona po deskę lub kartkę papieru, to czeka na Was w czasie Festiwalu Drewna pod hasłem Drewno – Materiał Przyszłości.
15: Będziemy oprowadzać po Leśnym Banku Genów. W tej leśnicy specjaliści będą opowiadać o swojej pracy. To jest bardzo specyficzne miejsce.

0: wyjątkowe w skali Europy i świata.
1: Mówi Agnieszka Zając z Nadleśnictwa Śnieżka. Impreza rusza w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy w najbliższą niedzielę.
2: Ryk silników, piękna woda, no dobre połączenie na weekend, jak ktoś oczywiście potrzebuje takich wrażeń. Tu Radio SK2, a my dajemy wam muzyczne wrażenia, bo gramy wam 100% polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry, Natalia Nykiel dla was na początek tej godziny, a mamy 4 minuty po 9:00.

Ależ skala. To piosenka Światło czuła od Natalii Kukulskiej, no tak, żeby wam doświetlić ten piątek. Tutaj Radio SK2, a jak ktoś jest czuły na filmiki z kotkami, albo po prostu lubi mruczki, to mam łamiącą wiadomość. Na świecie odkryto właśnie nowy gatunek kota. Naukowcy znaleźli go w lasach Boliwii. Co ciekawe, Leopardus tilcayo, bo taką nadali mu nazwę, jest mniejszy od takiego standardowego kota domowego, a futro ma w takie ciemne plamki. Bardzo polecam zobaczyć zdjęcia, tym bardziej, że to pierwsza potwierdzona nowa odmiana kota od ponad 100 lat, słuchajcie. Czyli taka nówka sztuka, to znaczy nówka kitka.

Polska lat 70. Właśnie tu lądujemy naszym wehikułem czasu. Krakowski kabaret architektów Anawa przekształca się wtedy w zespół muzyczny i w 1970 roku wydaje płytę Marek Grechuta and Anawa. Co ciekawe, jeszcze zanim powstała ta płyta, we wczesnym składzie koncertowym Anawy występował na skrzypcach nastoletni Zbigniew Wodecki. Przed nami Nie dokazuj ze wspomnianej płyty Marek Grechuta and zespół Anawa.

los moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: na jesienny clubbing, idealny kawałek. To nowość od Liwki w Radiu SK, a dwa Poza Tobą Nic. Liwka po niemal 2 latach od premiery debiutanckiego albumu Z Papieru wróciła z nowym singlem i też prezentuje nam swoje nowe klubowe oblicze. Widać, że ten kawałek bardzo mocno Wam podszedł, bo Poza Tobą Nic jest o jedno oczko od wskoczenia na podium gorącej polskiej 20. Jeszcze jest trochę czasu na oddanie swoich głosów na sk2.pl, bo kolejne notowanie już dziś po 18:00 i uwaga, będzie też gość specjalny, czyli Michał Szpak, który zaprezentuje nam swój nowy singiel, czyli Kochanie.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
13: I po reklamie.

0: No to teraz wyobraźcie sobie, że 36 lat temu, w taki piątek, jak mamy dziś, teraz właśnie, balowano do takich właśnie hitów. Moje Miasto Nocą, zespół Demono w Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przypominamy, co fajnego polska muzyka ma do pokazania, tak to u nas działa, a zegar w sumie działa tak, że punktualnie o 10 usłyszymy newsy.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też

0: temperatury oscylują wokół 18 kreski na naszych termometrach, a po południu pogoda będzie dość niezdecydowana. Pojawi się trochę słońca, będą momenty z pełnym zachmurzeniem, a momentami może też trochę pokropić.
1: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, zablokowana A4 na Dolnym Śląsku między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dostawczak najechał na naczepę tira. Jego kierowca był zakleszczony w kabinie. Uwolniono go i śmigłowiec LPR zabrał go do szpitala. Utrudnienia potrwają tam jeszcze kilka godzin. Koniec działań polskiego lotnictwa wojskowego. Myśliwce zostały poderwane w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Polskiej przestrzeni powietrznej nie naruszono. Wznowiono też loty na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie. Są niespodzianki i głośne powroty. Znamy piłkarzy, na których postawił Jan Urban. Selekcjoner ogłosił kadrę, która zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Sporo emocji budziła obsada bramki. Trener Urban przed chwilą podał, że o występ powalczy 3 golkiperów.
2: Zacznijmy od bramkarzy. Marcin Bułka, Kamil Grabara, Mateusz Kochalski.
1: A to oznacza, że zabraknie ostatnio występujących w reprezentacji Łukasza Skorupskiego i Bartłomieja Drągowskiego. Wśród napastników Lewandowski, Świderski, Żukowski i Benedyczak. Zabrakło Karola Czubaka z Motoru Lubin, który w tym sezonie strzelił już 5 goli. Brak powołania dla niego trener tłumaczył krótko.
2: No uważam, że jednak mimo wszystko te wymagania w reprezentacji są zdecydowanie większe niż w naszej ekstraklasie i miałby problemy.
1: Do kadry wracają za to Tymoteusz Puchacz i Kacper Urbański. Początek zgrupowania w poniedziałek, a pierwszy mecz za tydzień w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną. Nowy gatunek dzikiego kota odkryty w Boliwii. Ten żyje w mglistych lasach na wschodnich stokach Andów. Jest mniejszy od kota domowego i ma plamiste futro. Gatunek potwierdzono dzięki badaniom DNA. To pierwsze takie odkrycie od ponad 100 lat.
3: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Koniec zakazu korzystania z rzeki Bóbr. Ograniczenie obowiązywało od 3 miesięcy po tym, jak Tauron spuścił na czas remontu wodę w zbiorniku w Pilchowicach. Było masowe śnięcie ryb.
4: Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
0: Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiej. Zakaz dotyczył odcinka od Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice.
5: Mamy 10:00 na zegarach, tu Radio SK2, 100% polskich hitów wam gramy. W tej godzinie będę dla was miała nówkę sztukę ze świeżego, dziś dosłownie wydanego albumu pana Mroza. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Chórski zabiera nas w stronę słońca. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów, a ja zabieram was do tego, co czeka nas na Igrzyskach Olimpijskich za 8 lat, bo tu już klarują się pewne plany. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie zatwierdził rzekę Fitzroy w Australii jako miejsce rozgrywania zawodów wioślarskich właśnie na tych igrzyskach. Problem tylko polega na tym, że w tej rzece nadal żyją sobie i to w ogóle od bardzo dawna krokodyle. Stąd też ta decyzja wzbudziła całą masę złych emocji, więc wychodzi na to, że sportowcy będą ostrzyć zęby na medale, a krokodyle na sportowców.

0: SK2. Jelenia Góra.
1: Już jest świeżutki, pachnący album Mroza. Wszystko, czego chciałem. A przed nami w Radiu SK2 tytułowy singiel z tej płyty. Nagrany wraz z braćmi Kacperczyk.

0: Przedtempo narzuca nam tutaj budka suflera. To piąty bieg w Radiu SK2. No i w kolejną gęstość wchodzi też nasza polska reprezentacja. Jan Urban ogłosił powołania na 4 nadchodzące mecze Ligi Narodów. 25 września na Narodowym gramy z Bośnią i Hercegowiną. Zobaczymy Roberta Lewandowskiego, oczywiście jako kapitana, ale też i 4 nowe twarze. Tymoteusza Puchacza, Adriana Benedyczaka, Wojciecha Mońkę i Wiktora Nowaka. Za to w komentarzach ludzie pytają: panie Urban, a gdzie Mazurek jest? My się pytamy. Dziwne pytanie moim zdaniem, no bo przecież na pewno będzie na meczu z Bośnią i Hercegowiną. Zawsze, nigdy w zasadzie się nie zdarzyło, żeby przed meczem kadry Mazurka nie zagrali. Ja nie wiem, o co ta afera.
1: SK2. Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: I po reklamie.

0: Ja Natalię Zastępę bardzo polecam waszej uwadze, bo to przezdolna artystka jest. Nie dość, że zaśpiewa, to jeszcze zagra na wiolonczeli i pianinie, a później jeszcze skomponuje piosenkę i napisze do niej słowa. No, kobieta wielu talentów. Co zresztą słychać. Wracam do siebie, gramy wam w Radiu SK2. A skoro tak, to o 11 z newsami wróci do nas Paulina Chorbatowska.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: I po reklamie.
16: Dzisiaj w Jeleniej Górze pogoda będzie się zmieniać i to dość mocno. Będzie trochę słońca, będzie też spore zachmurzenie. Będą momenty, kiedy delikatnie miejscowo pokropi, a potem znowu za chmur pojawi się słońce.

0: To jeden.
1: Polityk, który reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, a więc realną, rzeczywistą opozycję, czy też przedstawiciel opozycji koncesjonowanej.
2: Nie jest to opozycja koncesjonowana i bardzo proszę, żeby takich etykietek innym klubom parlamentarnym nie rozdzielać.
3: Ciekawe doświadczenie usłyszeć pana posła Błaszczaka, który domaga się w Sejmie praw dla opozycji. Panie Błaszczak, proszę spojrzeć w oczy pana premiera Kosiniaka-Kamysza, siedzi koło pana. I niech pan powie, przypomni sobie, jak traktowaliście opozycję, jak traktowaliście PSL. To jest wybór między dżumą a cholerą. Ta cholera jest na wczesnym stadium. Da się tę chorobę okiełznać.
0: Odpowiadali Łukasz Schreiber z Rozwoju Plus i Sławomir Nitras z KO. Chorała dostał 254 głosy, Ociepa 167. Znamy wyniki prawyborów na prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała i Aleksandra Owca, ta dwójka kandydatów weszłaby do drugiej tury, gdyby o losach miasta decydowali młodzi.
4: Łukasz Gibała zdobył ponad 27% głosów, a Aleksandra Owca ponad 19%.
0: Informuje Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Wybory prezydenta Krakowa już za nieco ponad tydzień, w niedzielę 27 września. W ten weekend wielkie sprzątanie. Tegoroczne sprzątanie świata odbywa się pod hasłem SOS dla wody, niech będzie wolna od śmieci. Dużo dzieje się z tej okazji m.in. w Toruniu. Od rana młodzi ludzie sprzątają okolice swoich szkół. W akcji razem z uczniami podstawówki numer 24 jest nasza reporterka Maria Nowak.
5: To jak to wygląda z tymi workami, z tymi koszami?
6: Do niebieskich się wkłada papier, do zielonych szkło, do brązowych i czarnych zmieszane, a do żółtych metale i plastiki.
7: To może ile tam jest rzeczy.
5: To tutaj ma tyle butelek.
7: Dużo jest.
5: I tylko w tym jednym miejscu?
7: Tam było właśnie dużo w krzakach.
6: Ubrania się da znaleźć, jakieś gazety.
0: W Toruniu do akcji przyłączyło się 39 placówek. Uczestnicy przypominają, że śmieci pozostawione na lądzie mogą trafić do rzek i mórz.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
9: Błażej Stachewicz. 11 zatrzymanych, w tym jedna osoba nieletnia. To kolejne działania jeleniogórskiej policji. 5 osób było poszukiwanych za przestępstwa, za które mają trafić za kraty, a nieletnia decyzją sądu rodzinnego trafiła do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ich twórczość jest pełna kontrastów, nie brakuje w niej akcentów z lat 80. i 90. oraz gęstego miejskiego klimatu. Duet Problem, gwiazdę pierwszego dnia Wonderland. Start dziś wieczorem w Cieplicach. Obok Problemu DJ-e i Silent Disco.
10: 3 minuty po 11:00. Tu Radio SK2. Przed nami godzina wypełniona polską muzyką. Będzie nowość od Sanach i ruszymy też w podróż muzycznym wehikułem czasu. Sprawdzimy też, czy tak łatwo pomylić wilka z kojotem. Jak się okazuje, chyba tak, chyba prosta sprawa. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
11: No

0: błękitnego nieba nie da się pomylić z niczym innym, absolutnie. To zespół Manam w Radiu SK2, choć jeśli chodzi o faunę, no to o pomyłkę, jak się okazuje, bardzo łatwo. W Sejmie odbyła się debata poświęcona wilkom, ale doszło do wpadki, bo na slajdzie, który wyświetlił się w sali, zamiast rzeczonego wilka pojawił się kojot. Ten błąd wytknęli posłom naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, tłumacząc przy tym, że w ogóle w Polsce kojoty nie występują. No już chyba bardziej prawdopodobne, że w stolicy zobaczymy szakala.
1: Mr. Szakal, welcome to Warsaw.
2: Chcesz mieć tu teraz Interpol?
1: Świetnie pan mówi po polsku. SK.

Przed nami reprezentant sceny synth-popowej, choć niektórzy widzą w nim zalążek klasycznego polskiego, no właśnie, disco polo. Zespół Papa Dance nagrał ten utwór na przełomie lat 1985 i 86, prezentując go na festiwalu w Opolu. Nawet nie spodziewali się żadnych nagród, bo ten rodzaj muzyki rzadko zdobywał uznanie opolskiej widowni. A jednak Najstory zajął trzecie miejsce w plebiscycie publiczności.

0: nowość otwierająca zupełnie nowy rozdział w karierze Sanach. To Cichosza w Radiu SK2. W pełnej ciszy za to i będąc totalnie anonimowym, pewien darczyńca w Japonii zadziwił cały kraj. Porzucił 35 kg czystego złota do siedziby władz prefektury Hyogo, która mierzy się z bankructwem i miała już ogłaszać upadłość. Złoto jest warte ponad 5,5 miliona dolarów, słuchajcie. Władze oficjalnie za ten wór podziękowały, ale jak wiemy, Japończycy lubią, jak wszystko jest i precyzyjne, i jasne, i wszystko jest opisane. Wyobrażacie sobie męczarnię urzędnika, który wpisując do rejestru źródło pochodzenia majątku miał wpisać znaleziono na wycieraczce? Brzuch to go chyba przez tydzień bolał.
1: SK2. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.

0: Proszę bardzo. Niby piosenka nagrana w małym podwarszawskim studiu, a zna i pamięta ją cała Polska w roku 1997, bo powstała z czystego ludzkiego poczucia solidarności. Hej, Edyta Bartosiewicz, moja i twoja nadzieja, takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
11: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj w regionie możemy spodziewać się dość zmiennej pogody. Temperatury od 20 stopni to maksimum w Jeleniej Górze, po 16 stopni w Jakuszycach, 18 w Karpaczu i zaledwie 11 kresek na Śnieżce. Miejscami w Szklarskiej Porębie i w Jeleniej Górze może trochę pokropić. W Jeleniej raczej mało, w Jakuszycach już nieco więcej. Jutro pogoda raczej bez deszczu, w Jeleniej do 20 stopni umiarkowane zachmurzenie.
16: Jest 12. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy Ceny Paliwa Niżej, czyli obniżyć koszty tankowania. Przy Wiejskiej jest Mateusz Chłystun. Powiedz, co ta decyzja oznacza dla kierowców.
17: Nowym podatkiem według przyjętego

0: Europejskiej w Katowicach. Śledczy zamierzają go przesłuchać i przedstawić zarzuty dotyczące przestępstw korupcyjnych. Przypomnę, Sejm uchylił immunitet króla wczoraj, a śledztwo dotyczy podejrzenia o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Krakowskie boiska tętnią sportem. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju z Orlika na stadion. Młodzi zawodnicy walczą teraz w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału w Gdańsku. Tam zagrają o Mistrzostwo Polski oraz zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników?
1: Gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali.
2: Przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport.
3: Pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji.
0: Dodawał Michał Tkaczyk z Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Eliminacje regionalne potrwają do 30 września, wielki finał w listopadzie.
4: Błażej Stachewicz. Wiedza, pomoc i czysta energia, czyli piąty już piknik dla krwi. Wydarzenie rusza w Jeleniej Górze w połowie października na Jeleniogórskim Wydziale UE. Będziecie mogli oddać krew albo zostać dawcami szpiku. Poznacie ciekawostki z zakresu żywienia oraz szczepień, na przykład tych przed wyjazdem do Afryki, Azji lub Ameryk. Kierowcy w regionie lubią mocno wciskać się na gaz. Ostatnia akcja Prędkość w Jeleniej Górze pokazuje, że sporo zmotoryzowanych ma za nic przepisy drogowe. Jak informuje jeleniogórska policja, na 90 kontrolowanych łamało je 70 kierowców.
5: Kuba!
6: Co tam?
5: Szef patrzył dzisiaj w twoją stronę?
6: Tak, bo się minęliśmy się na klatce, więc jak ja tutaj biegłem do studia, to tak spojrzeliśmy na siebie i... Ale szczęśliwie się śpieszyłem na serwis.
5: Śpieszyłeś się, on wiedział, że ty się spieszyłeś w stronę weekendu.
7: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim,
5: SK. Przez najbliższe 3 godziny do tego weekendu będę dla was grał w SC2 100% polskiej muzyki, 100% hitów i postaram się, żeby na tym dzisiaj przynajmniej na razie procenty się nie skończyły. Kowalski, witajcie w SC2.

0: To nie jest kit, to jest hit. Kombi i sens się spełnia. Teraz człowiek w SC2, który lubi wciskać kit.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
2: Tak.
3: Kłaniam się, Barbara z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
2: Tak.
3: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ za duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
2: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
3: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
2: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
3: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
2: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
3: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
2: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
3: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
2: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
3: A dlaczego?
2: Dobrze, wie pani... proszę panią, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
3: Nie,
2: ja nie wiem, kto
3: to
2: tam
3: pani mnie nadal nie zrozumiała. Już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel. No, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym. Oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
2: No właśnie. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle.
3: Ale zasady pani zna, tak?
2: Tak.
3: Dobrze. Wiadro pani dostarczy. Anna!
4: Moja najukochańsza koleżanko, zostałaś skręcona!
2: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo. O tak!
1: Nosel wkręca.
0: Ale Nosel dzisiaj namieszał. Ale przyjemnie. Jeżeli chcielibyście również taki żarcik komuś zrobić, wskakujcie na sk2.pl. Nosel czeka na wasze zgłoszenia.

0: Demonowe SC2 to jeszcze taka krótka historia z Iławy. Wąż Boa przypełzł, tutaj czytam, do skarbówki. No, pewnie chciał powiedzieć, że więcej pieniędzy z niego już nie wyduszał.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięso zamielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Samach w SC2 i kawałek Miłość jest ślepa. Choć ja myślę, że tak naprawdę zakochani patrzą przez różowe okulary. Ale nawet przez nie ceny na stacjach nie będą niższe. Ale za to jakie? O tym w newsach Eski 2 o 13.
1: Reklama. Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji, bo teraz w Auchanie przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Wszystko, czego dziś chcę.
1: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji.
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
14: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg. 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Łączny limit w okresie promocji. 10 sztuk na konto.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Dzisiaj w Jeleniej Górze może troszeczkę pokropić późniejszym popołudniem i pod wieczór, ale spokojnie, jakaś kurtka powinna wystarczyć, nie będzie to zbyt mocny deszcz. Nieco więcej opadów przewidujemy w niedzielę, po południu i wieczorem. Niestety mogą już się przydać parasole. Za to sobota dość słoneczna i praktycznie z bezchmurnym porankiem i umiarkowanym popołudniem.
21: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mateusz Morawiecki wygrał z Jarosławem Kaczyńskim starcie o fotel dla swojego polityka. Marcin Horała, zgłoszony przez klub byłego premiera Rozwój Plus, został wybrany na wicemarszałka Sejmu. Głosowanie przegrał drugi kandydat, Marcin Ociepa z PiSu. Horała deklaruje chęć współpracy z dawnymi partyjnymi kolegami i zapewnia, że nie bierze sobie do serca uszczypliwości ze strony PiSu.
22: Ja jako wicemarszałek będę służyć, na ile to stanowisko pozwala i w ramach oczywiście uprawnień wszystkim posłom, a w wymiarze politycznym całej opozycji, bo jestem politykiem opozycji.
21: A kandydaturę Horały poparli posłowie rządzącej koalicji. Jest już w Kijowie premier Donald Tusk, przywitany przez Wołodymyra Zełenskiego. Ukrainę i nas wszystkich czekają ciężkie i trudne miesiące, więc warto pokazać w takiej chwili solidarność, podkreślił szef polskiego rządu. Dodał, że przyjechał tu, by pokazać, że Ukraina nie jest sama. W planach nie tylko spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim, o czym donosi nasz korespondent Ołech Miłecki.
23: Premier Polski przeprowadzi szereg spotkań, w tym z premierem, o czym

0: zajęły się butle z gazem w zakładowej suszarni w miejscowości Osięciny. Na miejscu pracuje 12 zastępów straży.
1: Na tę chwilę trzy zbiorniki pozostały całe. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby.
0: Mówi Patryk Wojciechowski z Radziejowskiej Straży Pożarnej. Kierowcy, uwaga, droga krajowa 62 przez najbliższe godziny będzie zablokowana.
2: Błażej Stachewicz. Diesel jeszcze nigdy nie był tak drogi. Najwięcej za tankowanie trzeba zapłacić na Dolnym Śląsku. Za litr średnio 8,89. W ciągu tygodnia podrożał o 14 groszy. To przez niepokój na Bliskim Wschodzie. Kierowcy z Jeleniej Góry nie kryją frustracji.
3: Dla osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą w branży transportowej i stąd niekiedy nie opłaca mi się iść do pracy.
4: No niestety płacimy za błędy innych.
5: Jest to dramat.
2: Prognozy mówią o 9 zł za litr diesla. Rok temu było to 5,90.
6: Dwie, trzy minuty po 13:00 oficjalnie jesteśmy jeszcze w pracy.
0: Zgadza się.
6: Ale mentalnie...
0: Potwierdzam.
6: Mentalnie siedzimy już przy zimnym.
0: Piątek w kalendarzu, no to jasne, że tak.
6: Siedzimy przy zimnym. Kaloryferze.
0: Ach, no bo jeszcze nie grzeje.
7: 10 najlepszych polskich hitów.
8: Jeden po drugim.
6: Grzejemy tylko polskie hity. Sylwia Grzeszczak, Igor Herbut, a Kleona, dzień dobry Kowalski, witajcie!

Nawet nie chciałbym sprawdzać, jaką ona ma siłę, bo potem mógłbym nie wstać. Warius Manx, zanim zrozumiesz w SC2, nie potrafię tego zrozumieć, że dzisiaj aż tyle nietypowych świąt mamy w kalendarzu 18 września. Obrodziło i to nieźle. Międzynarodowy Dzień Geologa, czyli tych, którzy lubią grzebać w ziemi, życzymy wszystkiego najlepszego. Światowy Dzień Monitoringu Wody jest również. To takie święto wędkarzy, bo oni cały czas są wpatrzeni w wodę. Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, to tego raczej z szefem się nie obchodzi. Dzień pierwszej miłości, o, pamiętam. No, ale rdzą się pokryła. Światowy Dzień Kierownika też jest. O, to też święto każdego. Dzień Kierownika. A kto nie został nazwany kierownikiem? Chociaż tak raz na parkingu. Panie kierowniku, może popilnować autko? No, a propos auta, jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej. I to jest super święto międzynarodowe. Brama garażowa. A jak przechodzisz przez nią, to zupełnie inny świat. Płynący mlekiem, miodem też. SK2. To taka brama do rajów.

0: Szymon Wydra, Carpe Diem. Wesce 2, życie jak poemat, który cały czas pędzi, ale teraz będzie pędziło do tyłu na wstecznym.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W którym mamy 1978 rok i sobie siedzi w ławce szkolnej Beata Kozidrak, patrzy przez okno i tęskni, tak jak teraz dzieciaki patrzą przez okno w szkole. Tęsknią za wakacjami i ona też to przeżywała. Tylko że zamiast słuchać tego, co mówiła pani profesor na języku polskim akurat, to ona złapała za ołówek, kartkę i pisała tekst. Tekst piosenki, która później stała się wielkim hitem w Opolu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ale to także hit każdego ogniska, każdego biwaku i innego wypadu. No kto nie wyjmował gitary przy tym? A jeżeli ktoś nie dośpiewał słów, to one sobie same gdzieś tam doleciały. Piechotą do lata. Bajm Wesce 2.

0: No szczęście to będzie wyglądało tak, jeżeli Marisa wyląduje na pierwszym miejscu z tym numerem. To jest od niej nowość. Śpiewa, że na wszystko przyjdzie czas, no i przyszedł najwyższy czas na to, by zagłosować na nią i jej numer. O tym, że lato mija, ale i tak będzie pięknie. SK2.pl. Dzisiaj jeszcze... Macie ile? 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 4,5 godziny, a potem Łukasz Zduńczyk będzie dla Was grał gorącą polską dwudziestkę o 18.00 Westyba. SK2. Dobrze policzyłem. A happy set za chwilę, zanim pójdę na rockowo-punkowo.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
8: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
9: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na Twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do Twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
19: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
18: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
20: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
18: Sposób na Twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
20: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
21: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
22: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
25: O.
24: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
0: i po reklamie.

0: Niewiele ci mogę dać. To muzyczne cudeńko od Perfektu w SC2, a za chwilę 14 i najważniejsze newsy, a w nich między innymi trawa, której nie wolno palić, oraz strażacy w akcji. Ale to będą ćwiczenia.
1: Reklama.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
10: Dobra, zdradź sekret.
9: Jaki sekret?
10: No, ten twój patent na zakupy.
9: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
10: Tylko w Modivo?
9: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
10: I co z tym cashbackiem?
9: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
10: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
13: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
14: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
15: Play.
16: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: W waszym domu widać kobiecą rękę?
23: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
24: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.
0: Przed nami godzina 14, nad naszymi głowami umiarkowane zachmurzenie. Jednak dziś możemy spodziewać się momentu, kiedy na niebie pojawi się nieco więcej chmur w Jeleniej Górze, ale także będą takie ze sporą ilością słońca. Wieczorem raczej już powinno być słonecznie, ale miejscami możemy spodziewać się też przelotnych, drobnych opadów. Słońce schowa się dziś o 19.04.
1: Jest 14. News SK2. Jakub Konieczkowicz. Posłowie zdecydowali, prezydent ma własne pomysły, a kierowcy pytają, kiedy taniej zatankowanie. Sejm ponownie uchwalił podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej. Nie wiadomo, co z ustawą zrobi jednak prezydent. Sam składa własny projekt w tej sprawie.
2: Możemy te ceny obniżyć lokalnie u nas w Polsce, ale potrzebujemy do tego przepisów ustawy. Jeśli prezydent ją zawetuje albo skieruje do Trybunału, nie będzie możliwości obniżenia cen paliw. To jest odpowiedzialność prezydenta przed Polakami.
1: Mówi Jan Grabiec z Koalicji Obywatelskiej. Prezydencki projekt wprowadza nowe ustawowe ograniczenie marż koncernów paliwowych. Zdaniem Norberta Kaczmarczyka z PiS-u to lepsza propozycja.
8: Propozycja prezydenta nie powinna być mrożona, powinna być w konsensusie budowana zgoda, jeżeli chodzi o wsparcie polskich obywateli.
1: A dodajmy, jak przewidują analitycy, e-petrol.pl w przyszłym tygodniu benzyna przebije 8 zł za litr, diesel 9 zł za litr. Wprowadzili na rynek ponad 3 tony marihuany o czarnorynkowej wartości 80 milionów złotych. Od 2 do ponad 8 lat więzienia. Ponad 30 osób usłyszało w poznańskim sądzie wyrok w sprawie produkcji, przemytu i handlu narkotykami.
15: Uważam, że wyrok nie jest surowy, tylko wyrok jest sprawiedliwy. Przecież jakie są skutki społeczne tej plagi? Oskarżenia akurat zajmowali się głównie marihuaną. Od tego się zwykle zaczyna.
1: Komentował prokurator Jacek Szymanowski. Część ze skazanych jest związana ze środowiskiem pseudokibiców Lecha Poznań. Wielkie ćwiczenia ponad 200 strażaków

0: Błażej Stachewicz. Bezpieczniej na Dolnym Śląsku powstaną 4 nowe bezkolizyjne skrzyżowania dróg z koleją w Oławie, w Skokowej, Żmigrodzie i Wrocławiu. W Oławie przejazd zastąpi bezkolizyjne skrzyżowanie na ważnej trasie kolejowej E30. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo kierowców i pasażerów. Sprzeczka z finałem w szpitalu w Świeradowie Zdroju. 47-latek zaatakował swojego sąsiada nożem. Ofiara ataku trafiła do szpitala z 2 ranami kłutymi, a podejrzany do aresztu. Grozi mu od 3 do 20 lat.
1: Także tego. 2,5 minuty po 14 kończymy pierwszą zmianę. Powoli również kończymy tydzień i zaczynamy wolne. Od czego zaczynamy? Od zakupów pewnie. Na weekendowy chill. Wrzucimy sobie czerwone korale, sprawdzimy, jak Rudy przygotowuje się do weselicha. No i co jeszcze będzie się działo, to tylko anioł wie.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Mrozu, Sand and Grace, nic do stracenia, w SC2 nie mamy. Słuchałem nowej płyty Mroza, która ukazała się o północy. Wszystko, czego chcę. Gitary, funk, soul, inspiracje latami 70. To słychać na nowym krążku Mroza i krążek ten składa się praktycznie z samych singli radiowych. Jest na nim 10 utworów, specjalnie sprawdziłem i co ciekawe, wszystkie razem wzięte, czyli aby przesłuchać płytę od deski do deski, od A do Z wystarczą tylko 33 minuty.
1: SK2.
0: Patrzcie jak malutko. Ale taka jest cecha Mroza. Wszystko kurczy.

0: Jest moc w tym hicie ONA i Koła Czasu. Udana akcja policji, czytam. Policja znalazła dwa skutery wodne skradzione na Mazowszu. Skutery wodne znaleziono w lesie. A to jest ciekawe. Złodzieje chcieli pewnie schować je w dziupli.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
7: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Proszę, się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
16: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
17: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
18: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
19: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
20: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
21: Carrefour w sumie najlepszy jest.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
24: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
23: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
24: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
23: I w ekstra cenie, to rozumiem.
24: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
25: Regulamin na circlek.pl.
26: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska, Westy 2 i w głowie. Czy wiesz, kto dzisiaj ma imieniny?
1: No nie, nie mam pojęcia, może ja.
0: Nie, właśnie, Stanisław i Irena. A ty kiedy masz?
1: 3 maja.
0: O!
1: Więc jeszcze muszę poczekać trochę, niestety.
0: To już było. A cukierków nie przyniosłaś? No,
1: przyniosłam, nie, Kamil. Kłamca wstrętny.
0: Jarząbek pewnie wszystkie zjadł.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Antonina von Dessel będzie z wami od godziny 15. Bawcie się z nią dobrze i zyskam 2 przy najlepszych polskich hitach. Będzie weekendowy power. Tak.
1: Tak.
0: Tak.
2: Reklama.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pan Rębiszewski?
8: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
9: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
15: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
14: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
16: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamity. 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Tory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
18: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
19: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Mój tani weekend, moje Biedronce.
19: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Restorama!
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: I po reklamie.
4: Przed nami godzina 15. Dzisiaj w Jeleniej Górze pogoda może się dość mocno zmieniać i to z godziny na godzinę. Na razie nad naszymi głowami jest spora szansa na chmury i dość silny, chłodny wiatr. Temperatury do 20 stopni. Później będzie robiło się chłodniej, ale na niebie pojawi się nieco więcej słońca. Wieczorem 15 stopni, więc jak wybieracie się na koncerty, to weźcie jakąś cieplejszą kurtkę.
5: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rozmawiali blisko 3 godziny. Zakończyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generałem Kukułą. Rozmowa dotyczyła bieżącej sytuacji bezpieczeństwa i współdziałania najważniejszych instytucji państwa. Spotkanie odbyło się przed wylotem Karola Nawrockiego do USA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, dlaczego prezydent zdecydował się na takie spotkanie właśnie teraz.
6: Przede wszystkim ze względu na serię zdarzeń związanych z rosyjskimi atakami na Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. W ostatnich dniach mieliśmy m.in. uderzenia odrzutowych dronów w bezpośredniej bliskości Polski. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz mówił w Sejmie, że nie są to już pojedyncze zdarzenia, ale element rosyjskiej strategii. Prezydent przed rozmową zapoznał się również z informacjami przekazanymi polskim władzom przez szefa CIA. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ma przygotować rekomendacje dotyczące dalszych działań systemowych.
5: A do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Śledczym nic nie chciał powiedzieć. Węgierski sąd przedłużył do 18 grudnia tymczasowy areszt polskiego kierowcy autokaru, który w sierpniu uległ katastrofie na autostradzie M3. Do Polski nadal spływają kolejne materiały ze śledztwa.
7: Dostarczony został również protokół przesłuchania. Kierowca odmówił złożenia wyjaśnień w sprawie.
5: Informuje Marta Kolendowska-Matejczuk z prokuratury okręgowej w Krośnie. Według śledczych kierowca mógł zasnąć za kierownicą, po czym autokar zjechał na skarpę i przewrócił się na bok. W wypadku zginęło 12 osób. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze, jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974 roku.
8: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowym, musimy grać jednym systemem.
5: Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów za tydzień w piątek.
1: SK2 News, Jelenia Góra.
4: Błażej Stachewicz. Brakuje minusowych grup krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Wrocławia apeluje

0: Parze, więc nie oszukuj. Czerń to też piękny kolor, także bardzo mnie to cieszy, ale za godzinę wrócisz, nie? W tym dobrym humorze już nie pójdziesz na dwór i korzystać z pogody.
1: Za pół godziny wrócę.
0: No to bardzo dobrze. Antonina Wandesel, witam, a wiadomości za pół godziny, także bądźcie z nami, bo muzyka, wiadomości to wszystko u nas. Co najlepsze.
2: 100% polskich hitów.
0: I na początek Sanach, najlepszy dzień w moim życiu. No jest to dobry dzień, no bo piątek, weekendu, początek.

0: Lady Punk, siódme niebo nienawiści w Radiu SK2. W internecie mamy nowy trend, o którym przeczytałam i na początku trochę go nie mogłam zrozumieć, bo ktoś mówi, że zapomniałem słuchawek. I jakby to poszło i ja nie wiedziałam totalnie, o co chodzi, ale doczytałam, dowiedziałam się i już wam mówię. W tym trendzie chodzi o to, że rzeczywiście jedna osoba mówi, zapomniałam słuchawek, no a druga odpowiada, że nie ma sprawy i zaczyna po prostu śpiewać. No i tak internet odkrył, że no, można zrobić trend po prostu ze wszystkiego. No i w ten trend wkręciły się m.in. Jan Kleosia, Maryla Rodowicz czy Julia Wieniawa. No ale pomyślałam sobie, że jak zaczynają śpiewać tak a cappella, to będzie można zobaczyć, kto tak naprawdę potrafi dobrze śpiewać.
1: SK2.
0: A już teraz napijemy się pysznego napoju, jakim jest bubble tea.

sam smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak

wale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz u nas skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz.
1: Śledczy weszli do Ministerstwa Sportu i Turystyki, potwierdza Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Przeprowadzono czynności procesowe w celu zabezpieczenia dodatkowych dowodów, czytamy w komunikacie prokuratury. A to w związku ze śledztwem w sprawie raportu Polaków portret własny. Przypomnę, wczoraj prokuratura wkroczyła na teren nieruchomości Barbary Mróz-Gorgoń, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska. W przyszłym tygodniu cena benzyny przebije barierę 8 zł za litr, diesel będzie powyżej 9 zł. Wskazują analitycy epetrol.pl. Jak twierdzą, dotychczasowa skala podwyżek na stacjach nie oddaje jeszcze w pełni zakresu zmian na hurtowym rynku paliw. System ma być gotowy na znacznie większe zainteresowanie. Organizatorzy podkarpackiego czeku turystycznego przygotowują się do drugiej tury programu. Ta ruszy 6 października. Czek to 300 zł na wypoczynek na Podkarpaciu obejmujący minimum 2 noclegi. Dodajmy, podczas pierwszego naboru 6630 czeków rozeszło się w zaledwie godzinach.

0: Łukasz Zagrobelny, życie na czekanie. Niektórzy czekają, bo za chwilkę wychodzą z pracy i rozpoczynają weekend, ale też będą myśleć o kolacji, więc przychodzę do Was z najnowszymi newsami kolacyjnymi, bo zawsze jedzenie z puszki jest mocno hejtowane, że jest niedobre, że niezdrowe, a słuchajcie, okazuje się, że ryba z puszki wcale nie musi być opcją awaryjną na kanapkę, tylko może być normalnym, dobrym posiłkiem. Dietetycy szczególnie polecają sardynki, łososia, tuńczyka, no bo mają bardzo dużo składników, które no lubi nasz mózg, więc między innymi są tam kwasy omega-3, które dobrze wpływają na nas, czyli wychodzi na to, że następnym razem, kiedy otwieracie puszkę, no to możecie sobie powiedzieć, że to nie jest szybki obiad czy kolacja, to jest inwestycja w mózg i w zdrowie. No nie dziękujcie, tylko korzystajcie.
1: SK2. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
15: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Cukier za 99 groszy czeka na Ciebie. Spotkajmy się w Biedrze.
16: Do soboty z aplikacją Biedronka. Cukier biały 1 kg, 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na konto.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 5931.
19: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

0: Sezon na maliny w pełni, więc na kilka chwil przed godziną 16 no nie mogło polecieć nic innego niż Malinowy Król od Urszuli. Po 16 na start mocne trio Honorata Skarbek, Edyta Bartosiewicz i Dawid Podsiadło. Nie żeby zagrali razem, ale wiecie, tak pomyślałam sobie, że gdyby taki numer, co to by było, wszystko jest możliwe. Także koniecznie bądźcie z nami i słyszymy się po 16.
1: Reklama 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.pl.
2: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
3: Lidl, to się opłaca. Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
15: Przed nami godzina 16, 18 stopni na termometrach, a wieczorem będzie nieco chłodniej. Temperatury po 19 będą spadać od 15 do 13 kresek. Tak więc dziś wieczorem warto ubrać się nieco cieplej, a słońce będzie z nami do 19.04. A po zmierzchu w cieplicach ruszy Festiwal Światła, tak więc jeżeli nie macie planów na weekend, ubierajcie się ciepło i wpadajcie.
16: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To była bardzo konstruktywna rozmowa. Tak szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podsumowuje spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Rozmowa Karola Nawrockiego z ministrem obrony i szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego dotyczyła kwestii bezpieczeństwa w kontekście ostatnich działań Rosji. Dużo czasu poświęcono też tematowi utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Na konferencji szefa MON w Sejmie słuchał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
17: Tak jest. Dzień dobry.
16: Mateuszu, jakie informacje w tej sprawie zdradził wicepremier?
17: Szef MON przekazał, że baza będzie kosztowała nas kilkanaście miliardów złotych, ale jest to inwestycja w polskie bezpieczeństwo. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że docenia dobre relacje Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem, ale powodzenie projektu wymaga współdziałania prezydenta, rządu i parlamentu. Czego przykładem było dzisiejsze spotkanie, podkreślał wicepremier.
18: Wierzę, że ten format będzie możliwy do kontynuowania. On moim zdaniem może przynieść dużo pozytywnego, też budowanie wspólnoty jedności w narodzie wokół bezpieczeństwa.
17: Przyszłą środę Władysław Kosiniak-Kamysz ma rozmawiać o stałej obecności wojsk USA w Polsce z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem.
16: Zawieszony poseł Koalicji Obywatelskiej otrzymał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Wojciech Król usłyszał je dziś w Prokuraturze Europejskiej w Katowicach. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Według prokuratury polityk miał przyjmować łapówki od przedsiębiorców. Znamy polskiego kandydata do Oscara. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego powalczy o nagrodę w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Decyzję ogłosiła Komisja Oscarowa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Dodajmy, w marcu odbędzie się już 99. edycja Nagród Akademii Filmowej.
19: SK2 News. Jelenia Góra.
15: Błażej Stachewicz. Rozprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami. Dzisiaj we Wrocławiu ruszyła apelacja głośnej sprawy z Kłodzka. 45-latek usłyszał wyrok 25 lat za kratami za przestępstwa seksualne wobec dzieci i znęcanie się nad zwierzętami. Apelacja wniosła zarówno obrona, jak i prokuratura. Sędzia wyłączył jawność. Dodał tylko, że wyroku dzisiaj na pewno nie będzie. Baśniowe podróże wracają do JCK. W pierwszą niedzielę października Muflon zaprasza do Sobieszowa najmłodszych na poranek ze smokami. Start o 11.11.
20: No to będzie jeszcze lato, czy nie? Bo wiem, że 23 rozpoczyna się ta astronomiczna jesień, ale z tego, co ty mówisz, to...
16: Trochę będzie, trochę nie będzie. Różnie to bywa, no.
20: Czyli jesień, plecień, lato, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, tak? Coś jakoś tak
16: podobno
20: to szło.
16: Nawet gdzieniegdzie ostatnio pierwiosnki się pojawiły, także widzisz.
20: I to jest anomalia. Piękna informacja. Antonina Van Dessel, witam w kolejnym.

0: prawdę ci powie.
1: Słyszeliście kiedyś o czarcim jaju? Brzmi jak rekwizyt z filmu fantasy, ale możecie na to natrafić podczas zwykłego spaceru w polskim lesie. Chodzi o sromotnika smrodliwego. Ta nazwa to nie przypadek. Dojrzały grzyb cuchnie zepsutym mięsem tak potężnie, że czuć go nawet z kilometra. Co ciekawe, to oficjalnie najszybszy grzyb świata, bo potrafi wystrzelić z ziemi w tempie 5 mm na minutę. Ale najciekawsze jest to, że zanim ten grzyb zacznie śmierdzieć i przypominać, no cóż, jego łacińska nazwa to Phallus impudicus, więc sami sobie dopowiedzcie. Otóż w swojej pierwszej jajowatej fazie jest jadalny. Na zachodzie, na przykład we Francji, robią z niego kiełbasę, a na surowo smakuje podobno jak rzodkiewka. Jest tylko jeden haczyk. Młody sromotnik wygląda identycznie jak młody muchomor sromotnikowy, który odpowiada za 90% śmiertelnych zatruć na świecie. Dlatego jeżeli nie macie doktoratu z grzybologii, to leśne menu radzę jednak ograniczyć do jagód.
0: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.

dziewczynie z kwiatów Holandii utkany, szlafrok, w którym utonie, całkiem niezły posiłek jaki.

0: A już teraz skrót informacji dnia i Jakub Konieczkowicz. Posłuchajmy.
1: Pożar został opanowany, ale strażacy cały czas pracują na miejscu. To na terenie suszarni zboża w Osięcinach w Kujawsko-Pomorskim. Wybuchło tam 12 zbiorników z gazem.
2: Jeden ze zbiorników przestaliśmy chłodzić, drugi jeszcze co jakiś czas jest sprawdzany pirometrem. Funkcjonariusze policji i straży doprowadzają oględziny.
1: Relacjonuje Patryk Wojciechowski ze Straży Pożarnej z Radziejowa. Dwie osoby zostały poszkodowane, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Kielce kończą współpracę partnerską z izraelskim miastem Ramla. Decyzja radnych ma być wyrazem sprzeciwu wobec działań w Strefie Gazy oraz gestem solidarności z Palestyńczykami. Projekt ten trafił pod obrady wraz z listą 1150 podpisów mieszkańców Kielc. Rowerowa fala zalała Szczecinek. Ponad 400 uczestników z podstawówek i szkół średnich ruszyło w 15-kilometrową trasę dookoła jeziora. Nie tylko na przejażdżkę. Z okazji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata młodzież po drodze zbiera śmieci. Ten rajd to szczeciniecka tradycja, trwająca już 14 lat.

0: Kaja na językach w Radiu SK2. Wy pewnie stoicie w korkach i macie dużo czasu na różne przemyślenia. No to będziecie mieli jego jeszcze więcej, albo czas, albo jeszcze więcej przemyśleń, dlatego że słuchajcie, dzisiaj jest dzień pierwszej miłości. Czyli święto osoby, o której myśleliśmy, że będziemy z nią do końca życia, no a później życie powiedziało, spokojnie, spokojnie, poznasz jeszcze kilka albo kilkadziesiąt osób. I pierwsza miłość zostaje chyba jednak w pamięci u każdego na zawsze. To są pierwsze motyle w brzuchu, pierwsza randka, pierwsze takie, czy on też mnie lubi? No i oczywiście pierwsze dramaty większe niż nie jeden serial. Ale jeżeli jesteście nadal z pierwszym partnerem, no to wielkie brawa. Niektórzy przez lata szukali miłości, a wy po prostu od razu trafiliście na właściwy numer. I dzisiaj wspominamy, i właśnie jeżeli stoicie w korku, to zachęcam, żeby powspominać te pierwsze motyle w brzuchu i oby tylko wspomnienia nie dostały dzisiaj wieczorem SMS-a. Hej, pamiętasz mnie?
1: SK2. Reklama.
2: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18.

0: zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smeg. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: To była Karolina Stanisławczyk, a na zegarach za moment godzina 17. I gdyby ktoś jeszcze przeoczył, to tylko przypominam, że dzisiaj piąteczek, piątunio, długo wyczekiwany dzień i zaczynamy weekend. A do tego, jak dołożycie jeszcze porcję najlepszych polskich hitów, które gwarantuje Wam SK2, no to popołudnie piątkowe no już robi się idealne. Więc koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za chwilkę.
1: Reklama.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.
17: Wieczorem w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie, mogą się pojawić także drobne krople deszczu, a na termometrach okolice 15 stopni na plusie. Do tego umiarkowany wiatr na drogach może się nieco zagęścić, zwłaszcza w cieplicach w okolicach Parku Zdrojowego, bo tam startuje Festiwal Światła, który będzie trwał aż do niedzieli. Do tego możecie też dojechać na koncerty dodatkowymi autobusami MZK.
18: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Donald Tusk z wizytą na Ukrainie spotkał się m.in. z Wołodymirem Zełenskim. Jednym z tematów rozmów była koalicja antybalistyczna, czyli system wspólnego rozwoju i produkcji europejskich systemów obrony przeciwrakietowej. Wchodzi do niej 10 państw. Od dziś Polska dołączyła do tej grupy, poinformował szef rządu.
19: Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące. I warto pokazać w takiej chwili solidarność.
18: Polski premier bierze także udział w szczycie nowo utworzonej Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. To spotkanie, które jednoczy wszystkie państwa karpackie. Celem ruchu jest m.in. stworzenie kolejnego silnego elementu współpracy, mówił Wołodymir Zełenski.
20: Zawarte
18: zostaną istotne porozumienia oraz przygotowane umowy inwestycyjne i handlowe o wartości miliarda euro. Będą dotyczyć energetyki, logistyki, infrastruktury oraz współpracy międzysektorowej. Mówił prezydent Ukrainy. Wcześniej informowano, że na szczycie Donald Tusk ma także spotkać się z premierem Słowacji. Robert Fico odwołał jednak wizytę. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie. O szczegółach Marta Łazarska.
20: Mowa o dopuszczeniu się innych czynności seksualnych wobec trzech uczennic, które miały odwiedzić gabinet, który to prowadzony jest na terenie placówki przez firmę zewnętrzną. Postępowanie póki co jest na wstępnym etapie, a jak przekazała mi rzeczniczka toruńskiej prokuratury Izabela Oliver, na ten moment skierowano do sądu wniosek o przesłuchanie małoletnich w obecności biegłego psychologa.
18: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Czeka nas weekend z piłką ligową. Dziś rusza 9. kolejka Ekstraklasy. Widzew o 18.00 zagra u siebie z Wieczystą, a druga drużyna z Krakowa, Wisła, przy Rejmonta ze Śląskiem Wrocław. Pierwszy gwizdek o 20.30.
21: SK2 News. Jelenia Góra.
22: Błażej Stachewicz. Mercedes za 200 tysięcy odzyskany w kilka minut przez wrocławskich policjantów. 51-latek ukradł pojazd zaparkowany na jednej z posesji, po czym zaczął uciekać i porzucił auto w lesie. Pościg nie trwał długo, a uciekinier został zatrzymany. Mężczyzna na rozprawę poczeka w policyjnym areszcie. Grozi mu nawet 10 lat. Owady na pocztówkach to motyw najnowszej wystawy w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach. Wernisaż pełen żuków, chrabąszczy i czmieli czeka na zwiedzających 24 września w Cieplicach.
23: Wiesz, że prawie byśmy się nie zobaczyli?
24: Jak to?
23: No tak, to, że przyszedł tutaj Łukasz Zduńczyk, który ma za godzinę program i mnie chciał wygonić ze studia.
24: Tak się garnie w piątek po południu
23: tak,
24: do pracy?
23: Tak, ja tutaj się zapierałam i mówię, nie, ja nie oddam anteny, ja jeszcze muszę tutaj zostać, chcę zobaczyć Kubę Konieczkowicza i nie dałam się.
24: Chcę tu zostać.
23: Tak właśnie mu zaśpiewałam i zadziałało. Także Antonina Van Dessel, jeszcze godzinę się ze mną Państwo pomęczycie i z najlepszą polską muzyką. A Łukasz, a niech będzie sobie za godzinę.
21: Polskich hitów. SK2.
23: A w dzień pierwszej miłości, Sanach i jej pocałunki. Idealnie.

Lucky Love i Bóg w Radiu SK2. A teraz mam wiadomość, o którą nikt nie prosił, ale na pewno wszyscy potrzebowali. Słuchajcie, do świąt Bożego Narodzenia zostało mniej niż 100 dni. Tak jest, dobrze słyszycie. Jeszcze tylko chwila i zaczniemy mówić. Nie no, przecież dopiero co były wakacje, a tutaj nagle ktoś odpali kolędy, Last Christmas, no i choinka pojawi się szybciej niż jesienna depresja po pierwszym rachunku za ogrzewanie. No ale spokojnie, bo to jeszcze 100 dni, prawie 100 dni, bo już poniżej tej setki, żeby ponarzekać, że święta są za szybko, ale macie jeszcze czas na porządki, na kupienie tych prezentów, także nie ma wymówek, no bo wam o tym przypomniałam i jest jeszcze troszkę czasu, ale szybko zleciało, co?

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Patrycja Markowska jeszcze raz. Teraz będzie o filmie, dlatego że lalka podbija Netflixa i okazuje się, że nie tylko my mamy na jej punkcie małą obsesję, bo zagraniczni krytycy już ją ocenili, no i słuchajcie, bardzo dobrze ją ocenili. Porównują ją nawet do Bridgertonów, no i chwalą rozmach aktorów, historię, ale oczywiście jakby to nie mogło być, znaleźli też kilka rzeczy do wytknięcia. No bo umówmy się, Polak potrafi, no ale zagraniczny krytyk też musi coś ponarzekać. Ale to jest podobno bardzo dobra produkcja, ja jeszcze nie miałam okazji zobaczyć, ale polecam wam, może to plan też na weekend. Wygląda na to, że Wokulski i Łęcka robią międzynarodową karierę, no i bardzo dobrze, dobre, bo polskie.
1: SK2.
0: A teraz też bardzo dobre, bo polskie. Franek Kimono, King, Bruce, Lee, Karate Mistrz.

0: i co się tak patrzysz? No i co się, Kamil, tak patrzysz, że nie możesz opuścić tego studia? Powiesz coś słuchaczom, czy nie? No krzyknij coś. Daj znak. Jak ten pies, którego chcesz mieć. No widzicie, Kamil Kowalski zawsze na posterunku. Ja chciałam wam powiedzieć o tym i przypomnieć, co może nie jest dobrą informacją, że za moment zaczyna się sezon grzewczy. No i w domach zacznie się walka. Jeden będzie mówił nie włączaj, no bo to dopiero wrzesień, drugi będzie już włączał. Ale eksperci twierdzą, że 18 stopni to jest zdecydowanie za mało dla naszego organizmu i taka optymalna temperatura to jest 20-22 stopnie. Tylko wytłumaczcie to komuś, kto przy 22 stopniach siedzi pod kocem i nadal twierdzi, że ciągnie od okna, czytajcie mnie. No i potem zaczyna się klasyk w domu, że jedna osoba odkręca kaloryfer, druga zakręca i tak do wiosny. A w studiu Eski 2 chłopaki jak zwykle ustawią 17 i jak tu żyć.
1: Eska 2. Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 18, to była Agnieszka Chyniska, ONA i ich drzwi. A drzwi to za moment pokaże mi Łukasz Zduńczyk, dlatego że już tutaj go trochę widzę, kręci się, no bo po 18 on przejmuje antenę, będzie miał gościa specjalnego, Michała Szpaka, a dodatkowo najnowsze, najświeższe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zobaczymy, co w tym tygodniu było waszym numerem jeden. Koniecznie zostańcie, ja się żegnam, Antonina van Dessel, wysyłam wam piątkowe wieczorne buziaki, pa.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
17: I po reklamie.
18: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze z tej daniny mają sfinansować program osłonowy ceny paliwa niżej, ale najpierw niezbędny jest podpis prezydenta. Karol Nawrocki zapowiada z kolei własny projekt ustawy, a przypomnę wcześniejszą wersję przepisów uchwalonych przez Sejm w tej sprawie prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. 3-miesięczny areszt dla 53-latka z Koszalina podejrzanego o podwójne zabójstwo. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. We wtorkowy wieczór rodzina zaniepokojona o swoich bliskich powiadomiła służbę. Funkcjonariusze na miejscu odkryli ciała kobiety i mężczyzny z licznymi ranami kłutymi. Zatrzymany 53-latek to brat zamordowanej, grozi mu dożywocie. Łukasz Gibała, zwycięzcą prawyborów w Krakowie. Wzięło w nich udział ponad 3000 uczniów z 13 szkół średnich. Do drugiej tury wszedłby również Aleksander Owca. Prawybory były organizowane w ramach kampanii profrekwencyjnej Weźże za głos. Głosuje właściwe wybory 27 września.
19: Gorąca polska dwudziestka.
1: 20. Radia SK2.
12: Zaczynamy razem weekend i jak co tydzień mam 20 waszych ulubionych polskich numerów i najlepsze nowości. I najlepsze nowości od najlepszych polskich artystów, którzy często przychodzą do nas osobiście i w naszym studiu. W studiu Radia SK2 teraz Michał Szpak. Cześć.
17: Siema, dzień dobry.
12: Michał Szpak z dużym napisem na koszulce Kochanie. To Kochanie, tytuł jego nowego numeru. Za chwilę ten kawałek zagramy, ale pozwól, że ja ci kilka komentarzy do tego numeru już przeczytam.
17: Dawaj.
12: Mega vibe, nieźle buja. Ta piosenka spokojnie mogłaby lecieć w radiu.
17: No i właśnie dzisiaj to wydarzy się.
12: Zabujałem się tak. Słuchacze są już za... Ale jeszcze jeden mi się komentarz spodobał.
17: Dawaj.
12: Michał Szpak na Eurowizję. Co ty z tym zrobisz?
17: To jeszcze czas przed nami na to, żeby się zgłosić i pomyśleć o tym, co zrobić z tym tematem.
12: Najpierw mamy jeden ważny temat. Zagrać premierowo twój nowy kawałek.
17: Tak.
12: I to się za chwilę wydarzy.
17: Tego pragnę.
12: Startujemy z gorącą polską dwudziestką. Łukasz Duńczyk, cześć.
1: Gorąca polska dwudziestka. Radia SK2.
12: A na miejscu 20 Dawid Podsiadło. Jakbyś zrobił duet z Dawidem Podsiadło, to by było coś.
17: Dawid, szykuj się.

0: Sanak w Radiu SK2 to miejsce 19 gorącej polskiej dwudziestki, a w naszym studiu Michał Szpak ze swoim nowym numerem. Cześć ponownie.
1: Witaj, jeszcze nie wyszedłem, jeszcze nie.
0: Jeszcze
1: jestem z wami, kochani.
0: Czekam
1: tak
0: na ten najważniejszy moment. Powiedz mi, czy po tylu latach na scenie, po występie na Eurowizji, po tylu hitach, czy takie premiery jeszcze robią na tobie wrażenie i czy jest jeszcze jakaś taka niepewność, a co jeśli się nie spodoba?
1: No powiedziałbym, że nawet to na mnie robi większe wrażenie niż wszystkie rzeczy, które dzieją się na scenie, bo scena jest bardziej dla mnie takim światem, w którym poruszam się na co dzień i można powiedzieć, nazwać to brzyd

0: rzadko, niestety, ale taką rutyną, a radio jest jednak dla mnie wciąż czymś nowym, bo w mojej historii niewiele utworów było granych w radio, więc zawsze jest to dla mnie ekscytujące doznanie.
1: Za chwilę twój nowy singiel, kochanie, zagramy premierowo na antenie Radia SK2. Powiedz mi, czy to jest twoja osobista historia, czy to jest twoja wiadomość do bliskiej osoby, czy to jest historia kogoś innego?
0: Nie, to jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
1: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
0: Absolutnie. Jest cudownie. Ten film też jest zapowiedzią filmu Syrenka Picassa. W związku z tym, no, dwie premiery w jednym, dwa spełnienia marzeń w jednym, więc czego chcieć więcej?
1: A powiedz mi, jak wygląda tworzenie piosenek do filmów? Czy to jest tak, że ty najpierw obejrzałeś film i potem na bazie tego napisałeś kawałek?
0: Pierwszy powstał utwór tak naprawdę, który udało się zesparować z historią filmu, w której też są losy wielu bohaterów splecione syrenką Picassa, intrygi i romanse, bardzo burzliwe i czasami niegrzeczne sceny tam są, tak jak ten właśnie utwór.
1: To prawda i teledysk też jest trochę niegrzeczny. Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby ten teledysk obejrzeć. Napisałeś na Instagramie, że singiel powstał wśród zakopiańskich białych szczytów. Czy to było tak, że ty sobie chodziłeś po tatrzańskich szlakach?
0: Nie, wyjechaliśmy z zespołem całym moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy muzyczny i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
1: Słuchaj, to jest ten moment. Zapowiadaj swój singiel i gramy go na antenie Radia SK2.
0: Nie mogę więcej nic powiedzieć poza kochanie!
1: To się dzieje w tym momencie.
0: Oh yeah!
1: Michał Szpak i kochanie. Premierowo na antenie Radia SK2 w gorącej polskiej 20.

0: Miejsce 17 gorącej polskiej 20 w Radiu SK2 to Wiktor Waligura, a teraz posłuchajcie, jak ten numer brzmi w wersji koncertowej.
1: Nie nauczyli nas jak kochać, czy jeszcze pamiętasz jak się śmiać?
0: Też dobrze, prawda? I już niedługo na żywo będziemy mogli usłyszeć nowe numery prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury, który już 2 października rusza w trasę koncertową i odwiedzi największe polskie miasta. A my lecimy dalej z notowaniem gorącej polskiej 20 na 16. męskie granie w mocno piątkowym imprezkowym stylu. To jest Radio SK2 i gorąca polska 20.

Wiktoria Kida w Radiu SK2. To miejsce 15 gorącej polskiej dwudziestki. A teraz naszą antenę przejmuje młody, 14-letni talent Wiktor Sas, który już niedługo, 24 sierpnia, nie sierpnia, tylko października, będzie nas reprezentował na Eurowizji Junior na Malcie. A dzisiaj się pochwalił numerem, z którym będzie walczył o zwycięstwo. To kawałek Gravity. Jak Wiktor sam mówi, to kawałek o tym, żeby się nie poddawać, żeby nas grawitacja nie zatrzymywała, żebyśmy szli dalej i spełniali swoje marzenia. Bardzo przyjemny numer. Słuchajcie, on nie brzmi, jakby miał 14 lat. On jest, brzmi jak doświadczony artysta, który ma co najmniej dwa razy tyle. No i szacun dla tego młodego gościa, bo większość z nas w wieku 14 lat mogło się pochwalić jedynym sukcesem, to piątka na sprawdzianie z matmy. Wiktor Sas i Gravity właśnie ląduje w propozycjach do waszej listy hitów.

0: I zrobił to już po raz siódmy. Mrozów właśnie wydał nową płytę, a teraz wylądował na miejscu 13 gorącej polskiej 20 w Radiu SK 2. Wszystko, czego chciałem, tak ten krążek się nazywa, tak samo jak numer, który przed chwilą usłyszeliście. Mrozu mówi, że ta płyta to jest po prostu opis miejsca w życiu, w którym teraz się znajduje. A już niedługo Mrozu rusza w Polskę w trasę koncertową. Start 2 października w Łódzkiej Atlas Arenie, potem warszawski Torwar, Hala Stulecia we Wrocławiu, Trójmiejska Ergo Arena i na zakończenie 30 października Tauron Arena w Krakowie. A my w Radiu SK2 za chwilę gramy dalej gorącą polską 20. Na 12 czeka numer bardzo wieczorny. Zwróćcie na to uwagę. Liwka, Poza Tobą Nic.
1: Gorąca polska 20. Lista hitów Radia SK2. Reklama.
2: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
1: I po reklamie.
12: SK2. Tylko polskie hity.

0: Margaret w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, ale w piątkowe wieczory jest ta sama topka. 20 najlepszych polskich numerów tego tygodnia i oczywiście najlepsze nowości. Odkrywamy razem nową polską muzykę i teraz na naszą antenę wchodzi zespół Motyle. Debiutująca ekipa, która dopiero się rozkręca. Mają dla swoich fanów komunikat.
1: Nasz utwór Bliżej Podejść Tak znalazł się w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki Radia SK2. Także liczymy na wasze wsparcie. Dziękujemy za dotychczasowe reakcje, których jest bardzo dużo.
0: A żeby zagłosować, wystarczy wpaść na sk2.pl. Jeśli wam się ten kawałek podoba, klikajcie plusika, Motyle i Bliżej Podejść Tak. To jest numer o tym, że człowiek czasami boi się zrobić ten pierwszy krok i potem żałuje. Więc uczmy się na basie tego numeru.

0: Julia Wieniawa w Radiu SK2 śpiewa o tym, że to jest dopiero początek. Ona się dopiero w swojej karierze rozkręca. I powiem wam, że to się nazywa muzyczne wejście smoka do gorącej polskiej dwudziestki, bo zaledwie tydzień temu Julia Wieniawa osobiście wpadła do naszego studia i premierowo ten hit zagraliśmy. Wtedy trafiła do propozycji, a dzisiaj, tydzień później, jest już na miejscu dziewiątym. Tak dużego skoku naprawdę dawno nie było. Teraz Julia Wieniawa otwiera nowy rozdział w swojej karierze.
1: Ten mój nowy wizerunek w nowej erze będzie bardziej taki vintage, trochę retro. Będzie nawiązywał do różnych takich, wiesz, ikon z lat 60. i nie tylko. Mi to zawsze w duszy grało, ale nie byłam na tyle dojrzała, by móc dźwignąć taki wizerunek, a teraz czuję, że dorosłam do takiej prawdziwej siebie, która we mnie zawsze tkwiła.
0: A my dorośliśmy. Jesteśmy gotowi na to, żeby zagrać najlepszą ósemkę tego tygodnia. Zostańcie ze SK2.
2: Gorąca polska dwudziestka radia. SK2. 100%

0: Reklama.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
6: Hot doga poproszę!
5: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kawa mielona za 11,49 czeka na ciebie.
10: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona MK Cafe Crema 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Piątek, piąteczek, piątunio, czas na imprezę. A jak impreza? No to oczywiście Festiwal Światła Wonderland dzisiaj już wystartował i trwa. Natomiast kolejne koncerty czekają na was w Cieplicach, w Parku Zdrojowym. Dziś już za 45 minut startuje Problem, to gwiazda dzisiejszego wieczoru. A teraz rozgrzewa się DJ Skipless.
12: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
13: Tu są wasze ulubione numery, teraz najlepsza ósemka tego tygodnia. To wy tę listę ułożyliście, dzięki za wszystkie wasze głosy na sk2.pl. I naprawdę mocne nazwiska tutaj są. Jest Sanach, Kuba i Kuba, Dawid Kwiatkowski z Margaret, Oskar Cym z Zalia, Sylwia Grzeszczak i wielu innych. 4 minuty po godzinie 19:00. Zaczynamy razem weekend. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
12: Gorąca polska dwudziestka.

Sanach w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a to jest gorąca polska 20 i miejsce 7. Sanach otwiera właśnie nowy rozdział w swojej karierze, ale co w tym rozdziale będzie, to na razie nie wiemy. Ta artystka też nowy rozdział właśnie zaczyna. Przed nami Keira w propozycjach do gorącej polskiej 20. To polska-amerykańska artystka, która karierę zaczęła m.in. w amerykańskim Idolu i wcześniej śpiewała tylko po angielsku, ale słuchajcie, nawróciła się. Teraz śpiewa po polsku i szykuje się do wydania pierwszej płyty, mini płyty, tylko w języku polskim, a to numer prosto z nadchodzącego krążka, Keira, Na moje nieszczęście. Ten numer na szczęście trafia do propozycji do gorącej polskiej 20. Jeśli wam się podoba, no to głosujcie na sk2.pl. Już teraz Keira. To jest SK2 i 100% polskich hitów.

0: Gorąca Polska 20. Lista hitów Radia SK2. 5.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

I opada stres po całym tygodniu. Ja wiem, że to już jest 18 września, ale co z tego? U nas cały czas wakacyjna playlista. Tak zagłosowaliście na sk2.pl. Dawid Kwiatkowski i Margaret to było miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki. A teraz ponownie zaglądamy do propozycji do waszej listy hitów, a tam czeka 30 metrów kwadratowych, czyli nowa propozycja od Bowskiej i artysty, który się nazywa po prostu Kajtek. No i Bowska zdementowała w mediach społecznościowych, że to nie jest reklama firmy deweloperskiej. Ona po prostu śpiewa, że nawet jak ktoś mieszka na małej przestrzeni w 30 metrach kwadratowych we dwoje, to da się żyć obok siebie. Czyli mówiąc po polsku, jak się człowiek na 30 metrach kwadratowych pokłóci, to da się jakoś przed sobą uciec. Ale ten numer brzmi naprawdę bardzo pozytywnie. Bardzo dobrze nakręca na początek weekendu. Pobudza na pewno. Bowska i po prostu Kajtek. 30 metrów kwadratowych w SC2.

0: Po raz kolejny daliście znać, że możecie tego słuchać bez końca. Oskar Cyms skończy ten tydzień z czwóreczką gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Cyms przez całe lato intensywnie koncertował i zdradził w naszym studiu, jaki ma sposób na reset po sezonie.
1: Potrzebuję kilku dni, w których nie mam totalnie nic. W sensie nie mówię, że wtedy po prostu leżę na kanapie i wegetuję, tylko potrzebuję po prostu takiego wyciszenia. Najchętniej, nie wiem, pojechać sobie gdzieś z dala od miasta na kilka dni, wyciszyć głowę, odciąć się. Najlepiej gdzieś blisko natury. No i wtedy wracam taki naładowany. Zawsze jak wracam gdzieś z zagranicy, jak sobie zrobię taki resecik, to wtedy mi się o wiele łatwiej pisze, bo czuję, że po prostu gdzieś tam głowa trochę zdążyła odpocząć.
0: My teraz możemy łapać reset, bo weekend właśnie się teraz zaczyna 27 minut po 19 w piątek i wchodzimy na podium dzisiejszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Numer do łapania wspólnego, romantycznego resetu we dwoje w piątkowy wieczór. Zalia, Tylko kochaj mnie, miejsce trzecie gorącej polskiej dwudziestki.

brązowy medal gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 to Zalia. I to był, słuchajcie, trzeci najczęściej grany kawałek w polskich stacjach radiowych. Zalia naprawdę jest na topie, to według oficjalnej listy Airplay, ale Zalia jest też na miejscu drugim z męskim graniem w hicie Nareszcie. Ta dziewczyna naprawdę robi mega karierę i zdradziła na swoich mediach społecznościowych, że teraz szykuje dla nas nową płytę. Jeszcze nie wiadomo, kiedy się ukaże. No a my wchodzimy o piętro wyżej. Na miejscu drugim bardzo wakacyjny numer, który podniesie temperaturę, zrobi jeszcze letnią atmosferę. Sylwia Grzeszczak i Mango na drugim.

0: I ciągle są wakacje, ciągle jest lato, można wracać wspomnieniami. Sylwia Grzeszczak na miejscu drugim gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. A teraz będzie dowód na to, że da się zdobyć dwa szczyty jednocześnie. Da się osiągnąć dwa sukcesy. Artur Rojek dzisiaj wydał nową płytę i dzisiaj wskakuje na miejsce pierwszej gorącej polskiej dwudziestki. Nowy krążek legendy polskiej muzyki nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Brzmi to nie po polsku. Artur zdradził w rozmowie z Antoniną Van Dessel na wczorajszym przedpremierowym odsłuchu tego krążka, że to zdanie kiedyś wypowiedział jego młodszy syn.
1: Kiedy mój młodszy syn to powiedział, miał 4 lata, powiedział to, kiedy byliśmy otoczeni przyrodą, więc prawdopodobnie miał na myśli przelatujące ptaki nad sobą. Tylko o tym myślał. Myślał o perspektywie ptaka. Widział, że coś jest w górze i pomyślał sobie, że
2: też
1: ale fajnie by było, gdybym był w górze.
0: A teraz ten tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem tłumaczy się, żebyśmy po prostu mierzyli wysoko. I on mierzy bardzo wysoko. Jest teraz na szczycie Artur Rojek i Mira Fiori na miejscu pierwszym dzisiejszego notowania waszej listy hitów.

0: wielki dzień dla Artura Rojka. Premiera nowej płyty i miejsce pierwsze gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. To był kawałek Mirafiori. Artur Rojek już niebawem rusza w trasę koncertową. W październiku odwiedzi największe polskie miasta. No gorsza informacja jest taka, że niestety wszystkie bilety na wszystkie koncerty są już wyprzedane. Ale jest też dobra informacja, bo w przyszłym roku też będzie trasa koncertowa Artura Rojka. Mirafiori Tour. Start 2 kwietnia w Częstochowie, a potem Artur Rojek odwiedzi Zabrze, Gdynię, Lublin, Szczecin i Bielsko-Białą. A teraz był na miejscu pierwszym gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli chcecie posłuchać wywiadu z tym artystą, to polecam Wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, a nowe notowanie Waszej listy hitów jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: Gorąca polska dwudziestka.
2: Głosuj na sk2.pl. Reklama.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: I po reklamie.

Sound and Grace i Philip Lato na antenie Radia SK2, a nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki właśnie wylądowało na sk2.pl, także zaglądajcie i głosujcie na wasze ulubione polskie hity, bo to wy tę listę układacie. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. Przypomnę, dzisiaj na szczycie Artur Rojek, który świętuje nie tylko zwycięstwo w waszej liście hitów, ale także premierę nowego krążka. A my gramy dalej, klasyk, Łzy, już teraz w Radiu SK2.

0: Sarsa w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, czyli najlepsza playlista na rozpoczęcie weekendu. To się właśnie teraz dzieje, za chwilę będzie godzina 20. Razem odpoczywamy po całym tygodniu. Teraz można, słuchajcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Dawajcie znać, jak rozpoczynacie weekend. Nagrywajcie się na naszym Messengerze, a ja wam dobrze zagram.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Dziś cały czas wspominam o festiwalu Wonderland w ramach września jeleniogórskiego. Trwają koncerty, a cały czas możecie oglądać instalacje świetlne, mappingi, ale czeka na was także m.in. ekran wodny. No i to wszystko w klimatach azjatyckich, więc naprawdę wyjątkowa edycja. A wszystko potrwa do niedzieli.
0: No i mamy to, słuchajcie, udało się. Dłużej czekać nie trzeba. Weekend się właśnie zaczyna, punktualnie godzina 20, a najlepiej zacząć z polskimi hitami, które grają tylko na antenie Radia SK2, a wydajecie znać, co robicie na rozpoczęcie tego weekendu. Kasia mówi, że właśnie wraca z pracy, a jak wróci do domu, to planuje zacząć oglądać serial Lalka, o którym teraz wszyscy mówią. To wy też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK2. Jak ten weekend u was się zaczyna?
13: 100% polskich hitów. SK2.
0: Tylko pamiętajcie, jak macie w planach oglądać jakiś serial, to poczekajcie, aż druga połówka wróci z pracy, bo oglądanie serialu samemu jest jak zdrada. Punktualnie 20, Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: wrócił blask.
1: Piękna kołysanka, 13 po 20. Wiktoria Kida w Radiu SK 2. Może ktoś teraz dziecko usypia? To może ja takim przyciszonym głosem będę mówił? Chociaż u Tomka to teraz nie ma ciszy. Właśnie daje znać na Messengerze SK 2, że włączył odkurzacz i zaczyna sprzątać, bo go żona do ogarniania domu namówiła. Ale z SK 2 jakoś pójdzie, będziemy wam dodawać sił. A jak u was ten weekend się zaczyna? Cały czas czekam na głosówki na Messengerze Radia SK 2. I słuchajcie, w sumie to teraz lepiej posprzątać, żeby jutro mieć popołudnie wolne, bo przypominam, jutro o godzinie 15 kibicujemy polskim siatkarzom, którzy zmierzą się z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. A teraz motywacyjna doda na antenie SK 2. Dota sił. Czekam na głosówki na Messengerze SK 2. Jak ten weekend się u was zaczyna? Co robicie z SK 2 na uszach?

0: Natalia Nykiel w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a eksperci od pogody już wiedzą, jaka będzie pogoda w święta Bożego Narodzenia. Podobno nad biegunem północnym utworzył się wir polarny, a to oznacza, że w grudzień będzie ciepły i raczej szansa na białe święta jest niewielka. Poza tym skąd synoptycy wiedzą przecież jeszcze tyle czasu? Oni często nie potrafią określić, jaka pogoda będzie w najbliższy weekend, więc to się jeszcze pewnie 3 razy może zmienić. A poza tym, jak nie będzie śniegu, to też jest dobra informacja. Jak goście do nas w święta przyjdą, to przynajmniej błota nie naniosą, prawda? A poza tym w ostatnich latach rzadko się zdarzały białe święta. Już nawet święty Mikołaj się nauczył lądować bez śniegu.
1: SK2.
2: Przez kolejne grudnie, maje.

0: Mroczny klimat miasta słychać w tym numerze. Messner w Radiu SK2, kawałek dobry do wieczornej jazdy samochodem. Słuchajcie, chyba jesteśmy troszkę zdenerwowani. Tak wyszło z najnowszych badań. Uwaga, co trzeci Polak ma nadciśnienie. Słuchajcie, nie możemy tego tak zostawić. Trzeba zacząć działać. Mam kilka prostych sposobów, które to ciśnienie zredukują. Więc umówmy się tak, że w najbliższy weekend nie używamy hasła sprzątanie, zakupy. No i rodzice nie logują się do dziennika elektronicznego swojego dziecka w szkole. No i oczywiście dajemy głośniej SK2, żeby ciśnienie opadło. Za chwilę Dawid Podsiadło.
1: SK2. Reklama.
2: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek w Radiu SK2. Polski hity to jest talizman, który przynosi dobry humor i rozluźnienie na dobry początek weekendu. Za chwilę będzie godzina 21, a my za chwilę gramy dalej. Mamy playlistę najlepszą na rozpoczęcie weekendu i do samochodu, i do kuchni. Łukasz Zduńczyk, dobrej nocy.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
2: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Dzisiaj do godziny 23 w Cieplicach możecie oglądać mappingi, ekrany wodne, lasery, światło i iluminacje w ramach festiwalu Wonderland. To jest to, czego nie możecie ominąć, a już jutro kolejne koncerty czekają na was. Roguckiem w Normalni Ludzie, wcześniej o 19 Zalia, natomiast po Roguckim DJ Igor, tak więc dyskoteka.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Magazyn Lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny w Radiu SK2 Jelenia Góra. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Zając, Nadleśnictwa. Śnieżka, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A będziemy rozmawiać na początek o jesieni, ale nie tej jesieni kalendarzowej, ale akcji Jesień 2026. To ogólnopolska akcja, ale również tutaj na naszym terenie.
2: Akcja Jesień 26 jest akcją ogólnopolską, którą realizują wszystkie nadleśnictwa w naszym kraju.
1: Pani Agnieszko, jak to będzie wyglądać? Jak będą wyglądać działania leśników? Czy to tylko akcja taka informacyjna? Czy możemy też się spodziewać praktycznych działań w terenie?
2: Jest to akcja, która głównie tutaj skupia się na prewencji, ale też na informacji, na edukacji, ale na konkretnych też działaniach w terenie. Tutaj głównie ta akcja dotyczy Straży Leśnej, która bezpośrednio te akcje prowadzi, wdraża, ale również współpracujemy z innymi służbami, głównie z Policją czy Strażą Graniczną.
1: W jakim zakresie to są działania? No bo rozumiem, że coś się dzieje nie tak, jak powinno się dziać. No i informujemy, pilnujemy, ale też można chyba wyłapać mandat.
2: Jesień to jest czas, kiedy nasze lasy są szczególnie odwiedzane przez turystów. Ma to oczywiście związek z grzybami, które się w naszych lasach pojawiają. Polacy uwielbiają zbierać grzyby, stąd też więcej tych osób się w lesie zdecydowanie jesienią pojawia. Chodzi głównie o bezpieczeństwo osób odwiedzających lasy. Musimy pamiętać o tym, że w lesie znajdują się zarówno spacerowicze, rodziny z dziećmi, grzybiarze, ale także rowerzyści. I tutaj chodzi też o bezpieczeństwo tych osób, więc wszyscy musimy z tego lasu korzystać zgodnie z przepisami, tak aby nie stało się nic złego.
1: Właśnie, a co się może stać? Bo jeżeli mówimy o grzybobraniu, o grzybach, to przede wszystkim zaginięcia. Można stracić orientację w terenie, można zgubić drogę. Przychodzi mi też do głowy to, że można zaproszyć ogień. Co jeszcze?
2: Chodzi też o to, aby parkować, pozostawiać swój pojazd w miejscach do tego wyznaczonych, aby nie wjeżdżać na drogi leśne samochodami, aby nie zastawiać dróg leśnych, bo często są to również drogi służące chociażby ratunkowi, drogi przeciwpożarowe. Jest to dosyć dużym problemem, bo my na terenie naszego nadleśnictwa często spotykamy się z taką sytuacją, że jednak osoby wjeżdżają do lasu na te drogi leśne, często też blokując przejazd później innym pojazdom. Również chodzi też o takie kwestie bezpieczeństwa, o wjazdy do lasu na quadach czy też motocyklach. Pamiętajmy, że wjazd do lasu pojazdem silnikowym jest zabroniony.
1: Czy to dotyczy wszystkich, czy na przykład osoby niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności mają jakieś dodatkowe prawa w tym zakresie wjeżdżania do lasu?
2: To znaczy, jeżeli jest jakaś szczególna potrzeba, właściwe miejscowo nadleśnictwo, o tym oczywiście decyduje nadleśniczy, wydaje takie identyfikatory, które uprawiają na przykład do wjazdu do lasu w szczególnych przypadkach. Natomiast jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością ruchową, które posiadają pojazd przystosowany specjalnie do swoich potrzeb, to tutaj ustawa o lasach w żaden sposób nie zabrania takim osobom wjazdu do tego lasu. Natomiast również należy pamiętać o tym, aby zaparkować pojazd w takim miejscu, żeby jednak ta droga była przejezdna.
1: Czy grzybiarze mogą wszędzie zbierać grzyby? Czy z tym koszykiem, reklamówką możemy się udać w dowolne miejsce? Czy tutaj też są jakieś ograniczenia? O czym powinniśmy pamiętać?
2: W lecie są też miejsca, które oczywiście są objęte stałym zakazem wstępu. Pamiętajmy, szczególnie tutaj to dotyczy upraw leśnych, tam gdzie mamy grodzenia leśne, także nie wchodzimy poza te grodzenia, nie wchodzimy do środka. Tutaj też Straż Leśna będzie monitorować takie sytuacje, również sytuacje, kwestie związane z jakimś takim wandalizmem leśnym, czyli właśnie niszczenie tej infrastruktury leśnej, niszczenie infrastruktury turystycznej, bo z tym też tutaj się spotykamy, stanowi to pewien problem, także to też będzie pod takim teraz czujniejszym okiem Straży Leśnej.
1: Czujniejszym okiem, co to oznacza? Czy to oznacza fotopułapki, czy to oznacza wzmożone patrole, więcej osób oddelegowanych do tego, aby pilnować tego porządku w lesie?
2: To znaczy, no, z racji tego, że właśnie jesienią tych osób jest więcej, na pewno tych patroli Straży Leśnej będzie więcej. Tak jak wspomniałam, też współpraca z policją. Oczywiście Straż Leśna w swojej codziennej pracy wykorzystuje również metody wizyjne, czyli właśnie fotopułapki, kamery, które pozwalają też monitorować te miejsca szczególnie narażone na jakieś sytuacje konfliktowe, czy też wandalizm. Również to dotyczy na przykład kradzieży drewna, no ale również patrole piesze, oczywiście tutaj w ten sposób też ten teren w każdym nadleśnictwie jest i będzie monitorowany. Na terenie nadleśnictwa Śnieżka tutaj jakby zbiór grzybów czy runa leśnego jest dozwolony na terenie całego nadleśnictwa i wszystkich lasów, więc tutaj nie ma takich ograniczeń jak na przykład w miejscach chronionych. No oczywiście mamy wyjątki, na przykład obszar rezerwatu przyrody, który jest wyłączony, objęty zakazem wstępu, ale o tym też informują odpowiednie tablice przy granicy rezerwatu. Natomiast pozostałe obszary są dostępne, można się po nich poruszać. Oczywiście my zachęcamy do tego, żeby korzystać głównie ze szlaków turystycznych, tych miejsc, które są przygotowane i wyznakowane do poruszania się po lesie, ale oczywiście tutaj no, turyści sami decydują. Nie ma takich sztywnych reguł, jak na przykład w przypadku Parku Narodowego, że należy poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach.
1: Do kiedy będzie trwała akcja jesień?
2: Akcja jesień trwa do 18 października, natomiast patrole i monitoring Straży Leśnej to są działania, praca całoroczna, tak? Po to też jest ten posterunek Straży Leśnej w każdym nadleśnictwie, żeby dbać, pilnować. My gospodarujemy mieniem Skarbu Państwa i za to mienie jesteśmy odpowiedzialni. Także ciążą na nas też takie obowiązki właśnie związane z zachowaniem tego bezpieczeństwa i dbaniem o to, aby przepisy prawa były respektowane przez osoby, które korzystają z lasu.
1: Jak wyglądają mandaty nakładane przez Straż Leśną? Czy to są duże kwoty? Za co najczęściej wystawiacie mandaty?
2: Na terenie Nadleśnictwa Śnieżka to głównie tutaj mandaty za nieuprawniony wjazd do lasu. Dosyć dużym problemem u nas są kłady, są krosy i takie no często po prostu nielegalne rajdy po terenie Nadleśnictwa z dosyć dużą prędkością. To stanowi też zagrożenie dla innych użytkowników lasu. Często też za zaśmiecanie lasu też to też jest problem, ale to bardzo cieszy społeczeństwo jednak. Tutaj coraz większa jest ta świadomość. My też edukujemy i widzimy też poprawę dosyć dużą w tym zakresie. Już coraz więcej osób jednak wie, że te śmieci nie powinny jednak trafiać do lasu. No i tutaj oczywiście w zależności od kwalifikacji tego wykroczenia te mandaty są różne od 500 zł w górę.
1: W górę, a jeżeli sprawa trafi do sądu, jeżeli nie przyjmiemy takiego mandatu, to wtedy już sky the limit.
2: No tutaj już sąd wtedy decyduje, bo no to już nie jest chyba mandat, tak? A tu bym się nie chciała wypowiadać, bo nie chcę pewnie komendant więcej powiedział, ale...
1: Pani Agnieszko, pani rzecznik, jeszcze jedno pytanie, bo powiedziała pani o nielegalnym korzystaniu z lasu przez kierowców motokrosów, kładów, a czy jest legalne, czy można tutaj, są miejsca, gdzie można tymi kładami się poruszać po nadleśnictwie, czy zawsze jest zakaz wjazdu do lasu takimi pojazdami?
2: zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi na tereny leśne zgodnie z ustawą o lasach obowiązuje na terenie całej Polski.
1: Rozumiem. No to co? To przejdziemy teraz do tych wydarzeń, które Nadleśnictwo organizuje już niebawem w Miłkowie, w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. W niedzielę, w najbliższą niedzielę rusza Festiwal Drewna. Hasłem jest Drewno, materiał przyszłości. Do kogo będzie to skierowane wydarzenie i co nas czeka?
2: To jest wydarzenie, które wspólnie organizuje Leśny Bank Genów Kostrzyca oraz Nadleśnictwo Śnieżka. Także wydarzenie odbędzie się zarówno tutaj przed Leśnym Bankiem Genów, przy Arboretum, na terenie Arboretum, ale również na terenie naszej Leśnej Szkółki Kontenerowej. Zapraszamy wszystkich tak naprawdę, najchętniej pewnie rodziny z dziećmi, ale dorośli też tutaj coś ciekawego myślę dla siebie znajdą, ponieważ będziemy oprowadzać po Leśnym Banku Genów. Tutaj leśnicy, specjaliści będą opowiadać o swojej pracy. To jest bardzo specyficzne miejsce i wyjątkowe w skali Europy i świata. Także uchylą nam rąbka troszeczkę swoich tajemnic, zaproszą do środka, opowiedzą o swojej pracy, więc myślę, że to jest jedna z niewielu okazji, żeby móc zajrzeć tam, co dzieje się za tymi murami. Na terenie naszej Leśnej Szkółki Kontenerowej pokażemy, jak produkowane są sadzonki, po co je produkujemy, jak ten cały proces wygląda, co się później z nimi dzieje. Także myślę, że też jest to ciekawe, bo nie są to rzeczy, które na co dzień możemy oglądać i z którymi na co dzień gdzieś tam się spotykamy. Natomiast no, chodzimy do lasu, widzimy te drzewka, widzimy często te miejsca, gdzie młode drzewa są sadzone, więc myślę, że warto też zobaczyć, jak troszeczkę wygląda ten proces od kuchni. Oprócz tego planujemy takie miasteczko edukacyjne. Oczywiście wszystko będzie tutaj wokół drewna, związane wszystkie aktywności tematycznie wokół drewna. Także sporo też warsztatów artystycznych związanych właśnie z drewnem, z wykorzystaniem drewna, z tym drewnem w życiu codziennym, bo każdy z nas na co dzień korzysta z drewna. Często sobie nie zdajemy też sprawy, bo tak prozaiczne rzeczy jak sięgnięcie po chusteczkę higieniczną na przykład, to już jest również wykorzystanie produktu wykonanego z drewna. Także myślę, że dla dzieci też bardzo dużo atrakcji. Planujemy też ognisko z drobnym poczęstunkiem, więc myślę, że na takie zakończenie też fajny czas, żeby spędzić chwilę tą niedzielną z nami. W przypadku, jeżeli by się zdarzyło, że pogoda nie będzie nam sprzyjała, to też mamy alternatywę zaplanowaną, także wtedy przeniesiemy się po prostu pod dach i te nasze działania skumulujemy już po prostu na terenie sali edukacyjnej. Także serdecznie zapraszamy.
1: Już w najbliższą niedzielę, o której startuje Festiwal Drewna?
2: Zapraszamy serdecznie od 11 do 15.
1: A szczegóły możemy znaleźć oczywiście na Facebooku.
2: Tak, na Facebooku Nadleśnictwa Śnieżka oraz Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
1: Bardzo serdecznie dziękuję. A moim i Państwa gościem była dzisiaj Agnieszka Zając. Jeszcze raz zapraszamy gorąco na Festiwal Drewna już w najbliższą niedzielę. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: A teraz z lasów przenosimy się nad wodę, nad rzekę. Wojewoda Dolnośląska Anna Żabska zniosła w tym tygodniu zakaz korzystania z rzeki Bóbr, a ten dotyczył odcinka od zapory w Pilchowicach do zbiornika Rakowice.
0: Z wynikami badań, w tym badań osadów dennych przeprowadzonych przez Tauron Ekoenergia, zapoznały się właściwe instytucje, a ich opinie i rekomendacje dały podstawę wojewodzie do podjęcia właśnie tej decyzji.
1: Mówi Tomasz Jankowski z Urzędu Województwa Dolnośląskiego i dodaje, że decyzja dotyczy także wędkarzy.
0: Nie ma podstaw do dalszego utrzymywania zakazu wędkowania, ale do czasu wyników badań ryb z rzeki Bóbr obowiązuje zasada złów i wypuść. Zakaz korzystania z wody w rzece Bóbr został zniesiony, ponieważ aktualne wyniki badań nie wskazują na bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.
1: Zakaz obowiązywał od 4 lipca. Wprowadzono go po masowym śnięciu ryb. Wcześniej Tauron spuścił wodę ze zbiornika Pilchowice przed remontem zapory. Urząd przypomina, że ten odcinek Bobru nie jest kąpieliskiem. Hałas, tłok, krzyk na korytarzach. Dla części uczniów taka przerwa wcale nie jest odpoczynkiem między lekcjami. Dlatego wrocławskie podstawówki urządzają miejsca, w których można posiedzieć w ciszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
3: Szkoły tworzą przytulne kąciki z pufami i kolorowymi dywanami. Niektóre placówki mają osobne pokoje wyciszenia albo kabiny akustyczne. Wszystko po to, by szkolny harmider tam nie docierał, bo dzieci, tak jak i dorośli, mogą mieć zły dzień.
4: Zmęczone, przebodźcowane i to są właśnie te miejsca, gdzie łapią oddech, gdzie na chwilę zwalniają i ładują baterie na kolejne lekcje.
3: Mówi Monika Dubiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczniowie są tam pod opieką nauczyciela, a o powstaniu takiego miejsca decyduje dyrekcja szkoły.
1: A sale wyciszenia działają już w około 50 podstawówkach. Coraz więcej szkół rezygnuje też z głośnych dzwonków na rzecz spokojnej melodii. No to co? Życzę Państwu wyciszenia i spokoju w ten weekend. Do usłyszenia. Błażej Stachewicz.
5: Magazyn lokalny.
1: Błażej Stachewicz, witam serdecznie. Wraz ze mną jest Łukasz Niesopski z Fundacji Niesopski Basket Academy, czyli będzie dzisiaj o koszu. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Może na początku zaczniemy od tego, że jest się czym chwalić wychowankowi Akademii. Dwie drużyny związane właśnie z Niesopski Basket Academy znajdują się obecnie w rozgrywkach europejskich. Na jakim poziomie? Co to za drużyny?
6: Tak jest. W tym roku dwie drużyny startują w rozgrywkach CEIB, czyli Centralna Europejska Liga Koszykówki Młodzieżowej, obejmująca tutaj część środkową Europy. Drużyna starsza U17, która już w tych rozgrywkach będzie startować trzeci raz, a także nowa drużyna w tych rozgrywkach, czyli do lat 14. Postawiliśmy na te dwie drużyny w tym roku. Dostaliśmy zaproszenie, udało się. Jesteśmy dumni z tego. Obie drużyny prezentują fajne granie, fajny poziom. Dlatego myślę, że będziemy godnie reprezentować Jelenią Górę.
1: Z jednej strony reprezentujecie rodzinne miasto, a z drugiej strony co to oznacza dla tych młodych zawodników? Bo to jest chyba taki pierwszy start w takich starciach międzynarodowych, czyli na pewno doświadczenie, na pewno wyjątkowe przeżycie.
6: Tak, grupa młodsza, która będzie pierwsza startować, rozegra łącznie 15 meczów eliminacyjnych i potem najlepsze drużyny spotkają się w tak zwanym Final Six, czyli sześciu najlepszych drużyn. W tym roku naprawdę mega międzynarodowo, ponieważ spośród tych 15 meczów 14 zostanie rozegranych z drużynami spoza Polski. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo będziemy grali i w Niemczech, i w Czechach, i na Słowacji. Także naprawdę bardzo, bardzo międzynarodowo. Dla tych chłopców jest to nieprawdopodobny rozwój, ale też i takie po prostu ludzkie przeżycia. Pojechać, zobaczyć, zagrać z obcokrajowcami, inna kultura gry, trochę inaczej się sędziuje. Też sale inaczej wyglądają, chociażby w Czechach to jeszcze takie starsze sale z takim klimatem. Także bardzo się cieszę i myślę, że chłopcy dużo na tym zyskają.
1: Czyli to jest taki przedsmak tego, co sport potrafi dać, no na przykład mieszkańcom niewielkiego miasta. Można wyjechać, można pozwiedzać świat, można poznać ludzi. Sporo emocji na pewno na nich czeka.
6: Tak, tak. No powiem szczerze, chciałbym, jak kiedyś zaczynałem swoją drogę koszykarską, żeby takie turnieje były, tych turniejów było mało. Żyjemy teraz w czasach, w których te granice są otwarte, możliwość przemieszczania się, jeżdżenia do tych krajów tutaj ościennych, czy w ogóle Unii Europejskiej jest ogromna, dlatego korzystamy z tego. Rozgrywki nieprawdopodobnie się rozwijają. Centralna Europejska Liga Koszykówki, jeżeli dobrze pamiętam, to w tym roku aż 100 zespołów, więc naprawdę super granie i tak jak mówisz, poza tym, że gramy, jedziemy za granicę, zwiedzamy, poznajemy kulturę, inne obyczaje, trochę inne jedzenie, także same plusy i na pewno dla tych dzieciaków ogromna możliwość rozwoju.
1: A czy jest możliwość pokibicować za pośrednictwem na przykład internetu albo jakiejś telewizji, linków? Czy jest taka szansa?
6: Oczywiście, odsyłamy do naszych mediów społecznościowych. Wszystkie mecze są transmitowane na żywo. To już jest bardzo profesjonalnie robione. Po meczach pojawiają się również statystyki zawodników. Wszystko można wyczytać w zasadzie na tydzień przed startem danego turnieju. Za 2 tygodnie pierwszy turniej w Krakowie U17, potem U14 w Czechach. Także będą się pojawiać informacje na mediach społecznościowych, linki. Zachęcam do śledzenia, kibicowania i sprawdzania.
1: Niesłowski Basket Academy na Facebooku, tam znajdziemy linki?
6: Tak jest, oczywiście na Facebooku, na Instagramie, również mamy konto na TikToku, także w każdym możliwym medium społecznościowym.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak widać, naprawdę warto grać w koszykówkę, w ogóle warto uprawiać sport, a jeżeli tym sportem akurat, zdaniem naszych słuchaczy, miałoby być koszykówka, no to ja mam bardzo dobrą wiadomość, bo właśnie trwają nabory do Niesłowski Basket Academy. Najmłodsi mogą całkowicie za darmo się zapisać.
6: Tak jest. W tym roku grupa Smyk, nasz specjalny projekt, dzięki dofinansowaniu Polskiego Związku Koszykówki powołaliśmy grupę Smyk. Są to dzieci przedziału rocznikowego 2015 i młodsi. Treningi odbywają się 2 razy w tygodniu. Jest to całkowicie bezpłatne uczestnictwo. Oczywiście ilość miejsc ograniczona względami technicznymi, możliwościami. Także mamy jeszcze wolne miejsca. Gdyby ktoś chciał spróbować, zobaczyć, zapraszam. Są dzieciaczki najmłodsze, z tego co kojarzę, 2019 rocznik.
1: Dlaczego warto trenować? No bo na pewno jakaś rutyna, którą się wprowadza do życia, konsekwencja w realizowaniu celów, ale też chyba takie ogólnie zdrowie i dobra konstytucja cielesna, czego często tym najmłodszym może brakować. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
6: Bardzo ciekawe pytanie i bardzo wiele można było na ten temat powiedzieć. Koszykówka generalnie jest najbardziej wszechstronną dyscypliną ze wszystkich dyscyplin, które istnieją. Zawiera wszystkie podstawowe zdolności motoryczne. Nie w każdym sporcie te zdolności wszystkie się kumulują. Akurat w koszykówce na pewno trenowanie poprawi sprawność dziecka, kondycję dziecka, siłę dziecka. Trenowanie koszykówki pomoże w nawiązywaniu nowych relacji, współpracy w grupie. Na pewno koszykówka pomoże przezwyciężać strach, lęk. Koszykówka pomoże w podejmowaniu decyzji, szybkich decyzji, bo na boisku wszystko szybko się dzieje. No ale też przede wszystkim chyba jest to ogromna frajda, ponieważ generalnie treningi koszykówki, nasze treningi odbywają się w taki sposób, że te dzieci chcemy zachęcić, rozwijać i na treningach te dzieci praktycznie cały czas są z piłkami, obcują z piłkami. Ja myślę, że dziecko na treningu z piłką jest to dziecko szczęśliwe. To dziecko czasami sobie zrobi to, co uważa, czasami zrobi to, co trener chce, zwłaszcza w tych grupach najmłodszych. I poprzez konsekwencje czy konsekwentne funkcjonowanie, trenowanie, nauczy się podstawowych elementów. No i być może to będzie jakiś sportowy talent, który w przyszłości gdzieś rozkwitnie.
1: Zapisy trwają cały czas. Gdzie można znaleźć informacje, jak się zapisać, albo gdzie można podejść, żeby na przykład popatrzeć, jak wygląda taki trening?
6: Zapisy bezpośrednio znajdziecie Państwo na naszej stronie facebookowej. I odsyłam najlepiej tam. Tam są nasze kontakty, numery telefonów, można zadzwonić. Treningi odbywają się w SP11 i w SP8. Ciężko powiedzieć, kiedy dokładnie, o której godzinie, chociaż te treningi są stabilne, to mamy bardzo sporo meczów, dużo wyjazdów i czasami na tej sali nas nie ma, dlatego zachęcam do bezpośredniego kontaktu i wtedy na bieżąco można się umawiać, aby przyjść, zobaczyć, czy też przyjść już z dzieckiem, które chce potrenować. Tak naprawdę nabór w grupie Smyk jest cały czas, ale również mamy nabory w innych grupach i tak naprawdę mamy od lat 18 w dół wszystkie kategorie wiekowe, wszystkie grupy rozgrywkowe. Chłopcy grają, jeżdżą na turnieje, rozwijają się, także jeżeli ktoś czuje smykałkę do koszykówki, a ma na przykład 15-16 lat i chciałby spróbować, to również zapraszamy. Nie ma dolnego limitu wieku, kiedy można zacząć. Marcin Gortat też zaczynał bardzo późno, także zachęcam. Bez żadnych problemów można przyjść zobaczyć.
1: Czy jakieś limity wzrostu tutaj się pojawiają? No bo koszykówka kojarzy się przede wszystkim z zawodnikami, którzy są naprawdę wysocy, chociaż nie każdy chyba musi być bardzo, bardzo wysoki.
6: No już ta tendencja się obecnie zmienia. Koszykówka przestaje być na tym najwyższym poziomie grom gigantów, aczkolwiek oczywiście ten wzrost determinuje w pewnym stopniu rozwój zawodnika, aczkolwiek nie, tutaj nie mamy żadnych limitów wzrostów, każdy może przyjść, każdy może spróbować. Zawodnicy wybitni obecnie w NBA też nie są jakimiś wielkoludami, także jak najbardziej każdy może przyspiewać.
1: No i na koniec jeszcze w związku z naborami zapytam, ile czasu trzeba poświęcić tygodniowo, jak dużo jest tych treningów, no i też do tego z czasem może dochodzić jeszcze no, dodatkowy czas wyjazdy na mecze.
6: No tak, grupa SMYK, czyli ta najmłodsza, 2 razy w tygodniu, pozostałe grupy trenują 4-5 razy w tygodniu, popołudniami, wieczorami. Staramy się, aby ilość tych treningów była adekwatna do poziomu rozwoju dziecka, dlatego tych treningów jest sporo. Oczywiście jesteśmy elastyczni, bo wiemy, że dzieci mają też inne pasje, mają też naukę, też uważamy, że nauka jest bardzo ważna, dlatego jesteśmy bardzo elastyczni, aczkolwiek jeżeli ktoś chce bardzo profesjonalnie trenować, to tak naprawdę codziennie. Plus, tak jak wspomniałeś, sobota, niedziela, mecze na przemian, raz u siebie, raz na wyjeździe, do tego dochodzą turnieje, są to turnieje zazwyczaj w okresach świątecznych, świąteczno-noworocznych, weekendów majowych, weekendów czerwcowych, wakacji, także jest tego bardzo dużo.
1: Czyli jeżeli ktoś naprawdę czuje, że chce się poświęcić takiej karierze sportowej, sprawdzić jak to wygląda, no to jednak trzeba tutaj sporo czasu zainwestować w treningi.
6: No tak, nasi chłopcy obecnie do lat 17, no jeszcze całkiem niedawno byli w klasie sportowej koszykarskiej WSP 11 i dla przykładu rano mieli treningów 6 godzin, a po południu mieli jeszcze 8. Także łącznie 14 godzin, co daje 7 jednostek treningowych po 2 godziny. No bo tak naprawdę, żeby skutecznie podnosić poziom i żeby ten poziom był dobry na takim, powiedzmy, polskim niezbyt wysokim poziomie, to trzeba dużo czasu poświęcić.
1: Czyli jednak tej pracy trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo. No chyba jak w każdej dziedzinie życia, jeżeli chcemy być w czymś naprawdę dobrzy, musimy tego czasu dużo zainwestować. A jeżeli chcemy zobaczyć, jakie efekty przynosi takie inwestowanie czasu w treningi, to będzie można to już zrobić od najbliższego piątku. Piątek, sobota, niedziela w hali szkoły podstawowej numer 8 czekają eliminacje do Centralnej Ligi Juniorów. 4 drużyny, 6 spotkań. Co się będzie działo?
6: Fantastyczny turniej nas czeka. Jest to turniej na początek sezonu, dosyć nietypowo, bo te turnieje mistrzowskie zazwyczaj odbywają się na koniec sezonu, ale od kilku lat Polski Związek Koszykówki wprowadził dodatkowe rozgrywki dla najlepszych klubów w Polsce. Dlatego trwają w tej chwili eliminacje. 20 drużyn z Polski, nie wszystkie, które chciały się zgłosić, niestety wezmą udział w eliminacjach. Nam się udało. Jesteśmy na arenie ogólnopolskiej dosyć wysoko w rankingu, dlatego udało nam się do tych eliminacji dostać. 4 drużyny na weekend przyjeżdżają. Będzie to drużyna GAG Gdynia, Znicz Pruszków i GTK Gliwice. Jest to absolutna czołówka polska młodzieżowego sportu. Tylko jedna drużyna awansuje. Ale no, awans będzie czymś naprawdę bardzo wyjątkowym, ponieważ już w tej Centralnej Lidze Juniorów gra tylko 12 drużyn, z czego 11 klubowych i jedna drużyna SMS PZ Kosz Władysławowo. Zachęcam, aby przyjść poglądać, bo nasza drużyna jest w tej chwili topową drużyną w Polsce. Dlatego liczę na to, że powalczymy w każdym meczu, zostawimy serce i te rozgrywki młodzieżowe naprawdę są emocjonujące, bo ta gra jest bardzo szybka. To nie jest typowa gra, jakbyśmy oglądali mecz ligowy, tylko ta młodzież jest naprawdę dynamiczna, szybka, te akcje są tak naprawdę nieprzewidywalne, ruchy zawodników, rzuty. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo emocjonujące. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, lubi, czuje to, to naprawdę powinien przyjść pooglądać. Zachęcam, tak jak wspomniałeś, piątek, sobota, niedziela, gramy. Przy okazji, jak zwykle, nasza organizacja ma plan taki dla kibiców. Będą konkursy, będą różnego rodzaju stanowiska, będzie kawa, ciasto, także piknik, jednym słowem, duży piknik dla kibiców i dobre granie na boisku.
1: A jeżeli ktoś chce pokibicować i nie ma planów na weekend, to chyba już może te plany jak najbardziej mieć. Piątek, sobota, niedziela, drodzy Państwo, wyjątkowe emocje, tak jak tutaj Pan Łukasz powiedział, no będzie emocjonująco, będzie dynamicznie, warto zobaczyć, jak ci młodzi ludzie walczą o punkty i o eliminację właśnie do Ligi Centralnej Juniorów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
1: A moim i Państwa gościem był Łukasz Niesobski z Fundacji Niesobski Basket Academy. I to właśnie tam też zapraszamy na Facebooka, na media społecznościowe. Możecie znaleźć informacje związane z meczami, ale nie tylko. Także zapisy do drużyn i na treningi, a także więcej szczegółów odnośnie koszykarskiej Jeleniej Góry. Błażej Stachewicz, witam serdecznie i zapraszam na kolejny magazyn lokalny, a wraz ze mną jest Katarzyna Sołtys, witam serdecznie.
7: Dzień dobry Państwu.
1: Dyrektor Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, a spotykamy się przy okazji zbliżających się jeleniogórskich spotkań teatralnych, to już ponad pół wieku, 53. edycja, startuje już niebawem. Jak to się wszystko zaczęło?
7: Nie wiem, bo mnie nie było wtedy na świecie, pana redaktora też nie było jeszcze wtedy na świecie, nie? 53 lata temu.
1: No.
7: Czyli kontynuujemy tradycję, która jest starsza od nas i to chyba jest takie ważne dziedzictwo kulturalne tego miasta.
1: To chyba też jakość tej tradycji pokazuje.
7: Że to jest ważne. No 53 lata temu i tu znowu wracamy i cały czas nieustannie wracamy do Aliny Obidniak, która przerosła swoim intelektem, jakimś takim wyczuciem teatralnym swoją epokę. No i jeleniogórskie spotkania teatralne miały i mają na celu pokazywanie w Jeleniej Górze, w tym zakątku Polski, najlepszych rzeczy albo najbardziej intrygujących form teatralnych, które pojawiają się w Polsce. Jakby ta idea jest taka, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie pokazać taki wachlarz różnorodności teatru i tego, że on ciągle jest gdzieś niepokorny, ciekawski, szuka, że tych form teatralnych od monodramu po musical, komedię, tragikomedię, teatr tańca, że on cały czas poszukuje i cały czas jest różnorodny i nie wyczerpuje tej swojej kreacji. No i Alina chciała, żeby jeleniogórzanie i jeleniogórzanki miały możliwość rok do roku oglądać najlepsze przedstawienia albo takie przedstawienia, które, nie wiem, były kontrowersyjne albo nagradzane, albo zauważane przez krytyków teatralnych nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc jakby to przyświetlało wtedy temu festiwalowi i chyba też przyświetla w obecnych czasach.
1: To też chyba to zjawisko góry, która przyjeżdża w tym wypadku pociągiem, samochodem, autobusem do Mahometa.
7: Trochę tak.
1: Jeleniogórzanie czekają i teatry przyjeżdżają do stolicy Karkonoszy, co jest też niecodzienne.
7: Znaczy te festiwale, te spotkania teatralne, to już każdy jakby taki teatr, który się ceni i który robi jakąś ważną robotę teatralną, ma takie spotkania, olsztyńskie spotkania teatralne, warszawskie spotkania teatralne, jakby każdy ceniony teatr takie spotkania organizuje. Myślę, że to też jest fajne być takim teatrem festiwalowym, który jeździ na te festiwale. To jest zawsze jakaś takie marzenie każdego zespołu teatralnego, żeby na tych festiwalach się pojawiać. No i Jelenia Góra jest lokalizacyjnie dla niektórych teatrów trudna. Do nas z najdalszego zakątka, czyli z Olsztyna, w tym roku przyjedzie spektakl. I to naprawdę organizacyjnie i tak logistycznie nie jest proste zadanie, no bo te teatry po pierwsze muszą przywieźć cały zespół teatralny, który gra, całą scenografię, całą technikę. My musimy jakby sprostać też wymaganiom technicznym, które niejednokrotnie teatry mają po prostu tak różnorodne, fajne, że no nasz teatr jeszcze chwilowo kuleje trochę w multimediach. Trochę ten nasz park oświetleniowy musi być też wzbogacony przez sprzęty, które my dopożyczymy, bo na dzisiaj aż tak trochę gonimy duże teatry, tak? I będziemy musieli sobie dopożyczyć na przykład lampy, żeby móc prawidłowo albo tak jak w tych teatrach jakby macierzystych te spektakle były oświetlone, żebyśmy też mogli to zrobić i odtworzyć artystycznie, jakościowo te spektakle.
1: Czy to jest też taki moment, w którym można zweryfikować właśnie tą techniczną nowoczesność teatru, czego brakuje, co jeszcze można by było dokupić, w którym kierunku powinno się zmierzać?
7: No dokładnie, no jakby teraz takim podstawowym must have'em są chociażby mikroporty. Niejednokrotnie na to gdzieś widzowie się obrażają, znaczy obrażają się, tam mówią, że oni wolą taki teatr mówiony stricte. No ale nie zapomnijmy, że jakieś tam 50 lat temu albo trochę więcej nie było aż tak rozbudowanej muzyki w teatrze. Jeżeli była, to była niejednokrotnie też grana na żywo, więc do tego też się inaczej grało. Teraz mając już puszczaną mechanicznie muzykę, ona na tyle jest czasami ważna w spektaklu, że aktor nie jest w stanie nawet z dobrą impostacją głosu przebić się po prostu przez scenę do widowni, do muzyki i wszyscy, którzy siedzą w tych dalszych rzędach, mogą nie słyszeć. Więc tak, to jest trochę weryfikacja tego naszego zasobu, takiego zaplecza technicznego, no ale też taka wskazówka, co nam się przyda na przyszłość. My wtedy robimy sobie taką listę tych pobożnych życzeń, którą zbieramy. Tutaj też z pomocą przychodzi projekt Feniks, który realizujemy, więc diagnozujemy, co jeszcze jest nam potrzebne do dokupienia, żeby już być jakby takim optymalnym, dobrze wyposażonym teatrem.
1: To jest duże, ciężkie wyzwanie logistyczne dla teatru, no bo codziennie inna scenografia, inni aktorzy, inny spektakl, inne rajdery, więc od tej strony to chyba będzie ciężki tydzień.
7: Będzie ciężki tydzień, bo czekają nas montaże nocne, więc oczywiście teatry przyjeżdżają nie tylko jakby busikiem, tylko czasami potrzebują przyjechać ciężarówką, żeby przywieźć chociażby scenografię, więc jakby największe wyzwanie to jest postawienie tej scenografii i mamy zaplanowane montaże nocne. No to wtedy cała technika, cały teatr, ręce na pokładzie i praktycznie z tego teatru nie wychodzimy. Oczywiście Państwo tego nie widzą, ale dla nas tak trochę jest. Dodatkowo, oprócz tego, że przyjeżdżają zespoły teatralne, to przyjeżdża też obsługa techniczna, przyjeżdża część promocji z innych, jakby część działu promocji z innych teatrów. Przyjeżdżają goście, więc my przypuszczam, że około 160 osób do 200 osób będziemy w jednym z naszych hoteli gościć, więc to też jest logistycznie dosyć duże. Każdy coś potrzebuje zjeść, a żeby ugościć, to też potrzebujemy ich nakarmić, a wiadomo, że każdy lubi co innego, więc te 160 osób zdiagnozować, co kto lubi, to też nie jest proste. No ale zespół Norwida jest już na tyle po tych 53 latach wygimnastykowany w organizowaniu tego typu wydarzeń, że naprawdę daje radę.
1: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, a także Jeleniogórskie Spotkania Teatralne, to chyba dwa filary Teatru Norwida, dwa wydarzenia posiadające najdłuższą tradycję, które praktycznie w tej niezmiennej formie utrzymują się już ponad pół wieku na naszej jeleniogórskiej scenie. No i to są też te takie jesienno-wakacyjne klamry Jeleniogórskiego Teatru.
7: Tak jest. Ten październik właśnie w jeleniogórskich spotkaniach teatralnych o tyle zaczyna się robić takim wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, że ten październik też jest festiwalowo w Polsce dosyć mocno rozhulany, co powoduje, że nie wszystkie spektakle, które na przykład mamy w line-upie i chcemy zaprosić je do nas, że one przyjadą. Po prostu nie za każdym razem to się udaje. Odczuliśmy to bardzo przy budowaniu, konstruowaniu tej listy spektakli, które chcemy zaprosić i część po prostu teatrów nam odmówiła ze względu na to, że jadą na inny festiwal, który jest na przykład bliżej Krakowa, prawda? Albo bliżej Warszawy, albo bliżej Olsztyna, że jest gdzieś jakby w tamtej części Polski usadowiony, bo to też jest prostsze i krótsze i mniej obciążające dla teatru.
1: Zanim przejdziemy do tego line-upu tegorocznego, do tych teatrów, które pojawią się w Jeleniej Górze w ramach 53. JST, to chciałbym jeszcze zapytać, czy była jakaś taka myśl przewodnia, jakiś pomysł na to, że akurat wybieramy te teatry, te przedstawienia, czy jakiś temat się pojawi w tym roku, czy będzie to po prostu wybór tych najciekawszych, twoim zdaniem, sztuk, które można ściągnąć do Jeleniej Góry?
7: No w tym roku przyświecało nam to, żeby to były właśnie dobre, nagradzane, zauważane przez krytyków spektakle i żeby były różnorodne z różnych kategorii. I dlatego w tym roku pojawił się na przykład teatr tańca, albo monodram, albo taki musical tragikomiczny, żeby było bardzo różnorodnie, żeby te spektakle jakby nie były w jednym nurcie, na przykład, nie wiem, że jest komedia, albo tylko i wyłącznie dramat, żeby było różnorodnie, ale dużo jest, no te problemy społeczne, rodzinne, przemijanie, to jakby jest jakiś taki leitmotiv właśnie, że jest wątek lokalny, jest też nasza niespodzianka dla widzów naszych, w sensie mamy swój taki akcent dzień, nawet jeleniogórski, z którego ja się jakoś bardzo cieszę, że udało nam się jako Norwid też coś dla Państwa przyszykować, taką niespodziankę, takie trochę preludium. Więc jakiegoś takiego tematu głównego nie ma, natomiast dużo się pojawia wątków właśnie rodziny, problemów w rodzinie, dylematów rodzinnych, takiej rodzimej lokalności. No i spektakle nagradzane.
1: Kurtyna idzie w górę i troszeczkę pozdradzamy tego, co się będzie działo. Może nie będziemy bardzo mocno wchodzić w fabułę poszczególnych przedstawień, ale tak, możemy na pewno powiedzieć, że będą cztery teatry. Znaczy, teatrów będzie więcej, ale teatry z czterech miast. To Olsztyna, z Warszawy, ze Szczecina i z Radomia. Tutaj z Warszawy widzę dwa teatry się pojawią. Do tego głównie wszystko będzie działo się na dużej scenie, ale też będzie mała scena, scena eksperymentalna, tam się zadzieje i do tego jeszcze widzę też salę myśliwską, w której odbędzie się czytanie performatywne.
7: Tak.
1: Zaczniemy może od pierwszego dnia, uroczysta inauguracja już 2 października. No i tuż po otwarciu na scenie pojawi się teatr z Radomia. Tęsknię za domem, to sztuka, która otworzy tegoroczne JST.
7: I to jest właśnie historia lokalna, reżyserował Radosław Maciąg. Jest to nagradzany i bardzo mocno zauważony w Polsce spektakl o robotniczej rodzinie i o trudnych powrotach do domu. Więc to już się zaczyna jakby te takie ciśnienie. Ja myślę, że w świetle tego kryzysu rodzinnego, który mamy w Polsce, jakby tych rozpadu rodziny, relacji, komunikacji, jakby bardzo dla mnie intrygujące jest to, żeby popatrzeć na to, jak to ze strony twórców i ze strony sceny, jak się o tym opowiada. Więc zaczynamy tęsknotą za domem i trudnymi powrotami do domu i klasa robotnicza, rodzina robotnicza i wszystkie sytuacje, które tam się dzieją domowo.
1: A dzień później, żeby troszeczkę odpocząć od tych cięższych tematów, kocham balet, czyli tutaj to jest to przedstawienie taneczne, o którym wspominałaś?
7: Tak. To jest zupełnie jakby inna kategoria teatru, natomiast ja osobiście ten spektakl widziałam. On jest grany w Teatrze Komuna Warszawa, w takim ofowym, bardzo uznanym teatrze warszawskim. W Warszawie, żeby pójść na ten spektakl, w ogóle jest bardzo ciężko dostać bilety. Osobiście siedziałam jakoś tak z boku na widowni, na podłodze po prostu usiadłam, bo wpuściła nas choreografka, w domyśle reżyserka tego przedstawienia, Ramona Nabaczyńska. To jest też spektakl nagrodzony i on jest o tym drylu i tym trudzie, który się wkłada w to, żeby być tą baletnicą i co się dzieje z tymi baletnicami, które już przestają być baletnicami i jak wyglądają te moskiewskie szkoły baletowe, ale też nie tylko, no bo to zawsze jakoś mi się tak tłucze gdzieś tam z tyłu głowy, że ten drill bycia baletnicą, te puenty i że to jest takie i to, że mam być szczupła, chuda i że to moje ciało musi być takie...
1: To jest ukierunkowanie całego życia pod...
7: Tak,
1: pod
7: i balet. Spektakl jest wyjątkowy, naprawdę, żeby go zobaczyć, to no w Warszawie ciężko o bilet, natomiast myślę, że warto pokazać jakby taki inny teatr. Tam nie ma słów. Cała dramaturgia jest zbudowana właśnie na ruchu, na tańcu i na scenie widzimy cztery aktorki baletnice, które po prostu bardzo w taki wrażliwy sposób opowiadają o tej rzeczywistości i trudnej rzeczywistości, aczkolwiek intrygującej moim zdaniem. I w obrazkach, w muzyce, w dynamice rewelacja.
1: Nie będziemy omawiać, tak jak mówiłem, pojedynczych przedstawień. Szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Startujemy w piątek 2 października, meta w czwartek 8 października, tak więc wyjątkowy tydzień doznań dla miłośników teatru w Wielkim Murze. A do tego jeszcze powrócimy w kolejnej części rozmowy z moją dzisiejszą gościnią Katarzyną Sołtys, dyrektorką Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Do usłyszenia już za chwilę.

0: jest. Cicha woda, Wszechświat wie, cicha woda wie. Wszechświat trzeba robić gest, płynie wzdłuż.
1: SK2, Jelenia Góra.

0: Fresca 2. Jelenia Góra.
1: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.